0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

0: ciary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz,
3: że jestem rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy pokładam depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest poranna gimnastyka z Shakirą. Daj, daj w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, siemaneczko. Słuchajcie, powstał ranking najbardziej agresywnych kierowców. Najbardziej nerwowi okazuje się, że za kukiem są Włosi, a wiceliderami w tym zestawieniu są Brytyjczycy.
0: O proszę.
2: Akurat tutaj się nie dziwię. No, ciebie by nie wkurzało, jak jest kierownica po prawej stronie.

0: ten, który wie, jak poprawić humor o poranku, to jego Take Me Back. Ale my też wiemy, jak poprawić humor o poranku, we Wstawaj, Nie Udawaj. Czas na wasz ulubiony radiowy serial i powtórka z wczoraj.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Rich, trener personalny z Manchesteru, a tak naprawdę to spod Mrągowa, wykonał jeden z najważniejszych ruchów w życiu każdego współczesnego mężczyzny. Polubił zdjęcie Angie i to z wakacji 2016.
3: Ej, Miska, Miska, ten typ z Manchesteru polubił moje zdjęcie. O, my się chyba chcą oświadczyć.
0: Damn, o my Boże, jak to się odklikuje?

0: Taka przyjemna gitarka jeszcze przed godziną 6 w RMF Max to Lost Frequencies Reality.
1: Wiemy, że już wstaliście, wiemy, że już jesteście na nogach, więc ekipa RMF Max, teraz wszyscy robimy rzeczy, które zasługują na szacunek.
2: O, tak, no to dajcie znać. Co dzisiaj od samego rana zrobiliście i co zasługuje na taki, wiecie, konkretny szacun od RMF Max. Wstanie o 4 rano, no nie,
0: stary,
2: no szacun.
0: Mega szacun,
2: naprawdę. Mega.
1: Jeżeli już zjadłeś śniadanie, nie no, stara.
2: Szacun,
1: naprawdę, wow. Nagraj nam głosówkę, co już takiego zrobiłeś, co już takiego zrobiłaś, co zrobi ogromny szacun.
2: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki, czekają też nagrody od RMF Max.

0: 5 po 6, ostatni dzień lata i to wcale nie na, tak naprawdę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No zdarza się, że żartujemy z poważnych rzeczy.
4: Tak na niby.
0: Ale ostatnio cała ekipa RMF Max zasługuje na ogromny szacunek. Przede wszystkim za to, że już wstaliście, także wielkie brawa.
3: Wielkie brawa.
0: Proszę, wielkie brawa dla tych wszystkich.
4: Juhu.
0: Ale tak samo o wielki szacunek zasługują te wszystkie głosówki, które nam nagraliście na Messengera RMF Pięknie. Max, a tam się dzieją naprawdę niesamowite rzeczy.
5: Obudziłem się o 00:30 w nocy po to, by o 2:00 w nocy wyjechać w trasę.
0: Nie, no stary, szacunek.
4: Turbo szacun.
0: Turbo szacun.
6: No witam. No ja już od godziny jestem na siłowni, także nie wiem, czy to szacun.
3: O, no jak jak nie szacun. No.
0: Jak ci szacunek szacun?
7: Wstałam ostatni dzień przed urlopem do pracy. Wow.
0: Nie.
3: Wow.
0: Naprawdę.
4: No nie, no, że ci się chciało.
3: Naprawdę, że przyszłaś, a nie już na urlop poszłaś.
1: Pamiętaj. RMF Max.
4: Jeszcze słuchajcie, Idze się należy szacun, bo awansowała właśnie do finału turnieju w Toronto.
0: Yeah! O, Iga! Iga, słuchajcie, wy od godziny albo na nogach, albo na siłowni, a Iga od godziny na korcie.
4: A nas tą paletką.
0: Nie, szacun.

0: Ekipa, uśmiechamy się, jest 15 minut już po godzinie 6, także jak macie na 6.30, to wstajecie, idziecie, słuchacie, wstawaj, nie udawaj. Jest uśmiech i zabawa przy okazji.
1: No słuchajcie, bo wczoraj to chyba wszyscy mieliśmy jedno i to samo hobby, wczoraj zaćmienie słońca wszędzie było widoczne, przy odrobinie szczęścia można to było naprawdę ładnie obejrzeć. Warszawę sparaliżowało w związku z tym, bo wszyscy, słuchajcie, patrzyli w tych takich strategicznych punktach widokowych w niebo, no i zostawiali samochody, gdzie popadnie, po prostu był paraliż stolicy, wszyscy patrzyli w słońce.
2: Ale wiecie co, fajnie, że chociaż raz wszyscy patrzyliśmy w coś innego niż w telefony.
1: Ja nie wiem, no jakby w Warszawie nikt nigdy gwiazdy nie widział, naprawdę.
0: Hello.

0: dwoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi lato na

0: Czy wy wiecie, jak dobrze miesza się do tego numeru jajecznicę? Można spróbować. Galaxy i Kang z RMF Max dokładnie w 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski i Karola.
2: A słyszeliście, że wczoraj Lech Poznań nie wyleciał na rewanżowy mecz w eliminacjach Ligi Europy na Wyspy Owcze, bo była tam taka mgła, że i tak by nie wylądowali.
3: Nie udało im się w końcu?
2: Nie. Wrócili do hotelu czy tam do domu. Dziś o 8 mają próbować znowu, a mecz planował o 19:30.
3: By to w ogóle w tych europejskich pucharach, to tak jak te dzieci we mgle właśnie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jakby ktoś nie mógł dojechać do pracy, to można zrzucić na mgłę.
3: Albo na Lecha.
0: Była. O, na przykład.

0: nimi poranna kawa smakuje jeszcze lepiej. Martin Garrix i Ed Sheeran na 21 minut do godziny 7.
1: Ja uwielbiam aplikacje na telefon i uwielbiam sobie różne aplikacje pobierać. I ostatnio czytałem o aplikacji, która kończy z wkurzającymi współlokatorami, jak się okazuje.
2: Tak? Naprawdę?
1: Jest coś takiego. Trzeba tam tylko zaznaczyć, jaki masz cechy charakteru, jaki jest twój styl życia, czy bardziej w nocy, czy bardziej rano. No i potem aplikacja tak w stylu Tindera po prostu dobiera ci konkretnego współlokatora, z którym będzie w końcu dało się żyć i te gary, które będą leżały akurat w zlewie, nie będą ci przeszkadzać.
2: To jest bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, polecamy, a przede wszystkim to polecamy zgłosić się przez Messenger RMF Max i dać nam znać, z kim chcielibyście po prostu zamieszkać.
0: Taki idealny współlokator według was.
1: My robimy taką aplikację w radiu. Po prostu. Dlaczego? Bo możemy.
2: Ja mam teraz taki pomysł. W ogóle niech to będzie konkretna osoba. Jeśli chcecie zamieszkać, nie wiem, z Fertkiem Kiepskim, napiszcie nam, nagrajcie nam głosówkę na Messengera, nagrajcie nam dlaczego, no i bawmy się po prostu. Może akurat wasz wymarzony współlokator nas usłyszy i sam się zgłosi?
1: Zobacz, jak to jest usłyszeć się w radiu po raz pierwszy, jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
3: Reklama. Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka. Poznań. Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
6: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczyłydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
11: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
15: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
18: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 3, 4.
1: Uno, do, trej, zobaczycie, że będzie godzina siódma. Pitbull, I know you want, mina 12 minut przed godziną siódmą. Bawimy się razem z wami i pobudzamy was do tego, żebyście wstali do roboty.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Świderski i Karola.
4: No tam sobie można było dopisać, co kto chce.
1: No, słuchajcie, to
5: niektórzy
1: jest...
5: Niektórzy mają urlop jeszcze, przypominam.
1: To jest wasz poranek, przypominam. To jest najlepszy moment, żeby w tym momencie się dobudzić, żeby nagrać nam głosówkę, a my akurat mieliśmy bardzo fajny temat.
4: No to jest super temat. Pytaliśmy was, z kim chcielibyście mieszkać, kogo chcielibyście mieć ze swojego współlokatora. Bardzo proszę, lecimy z tym, co nagraliście.
6: Że tak powiem, z matką Stiflera.
1: O, komedia się szykuje.
7: Idealny lokator to taki, który pracuje w delegacji i płaci na czas.
4: O!
1: Tutaj chyba odezwał się właściciel jakiejś mikrokawalerki.
4: Pozdrawiamy.
8: No z kim by nie zamieszkać, jak nie ze Smurfem, Leniuchem i Łasuchem. Leniuch nie przeszkadza w nocy, a Łasuch śniadanie przygotuje.
5: Chyba że wcześniej wszystko zje.
1: No to też jest taka szansa.
9: Cześć, z tej strony Emil. Ja chciałbym zamieszkać z Adamem Małyszem. No bo co Adam ma zawsze w kuchni? Adam Małyszki.
5: Myślałem, że powiesz, że będzie skakał rano po bułki do piekarni.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Nie, po banany.
5: A
1: nie, po bułki i banany. No,
5: no właśnie, no właśnie.

0: Meduza, Bad Memories na 5 do 7 w RMF Max.
1: Warto być z nami, żeby być najlepiej poinformowanym o poranku, bo u nas flash, sport, pogoda, u nas jest absolutnie wszystko.
2: A słuchajcie, jak zostaniecie chwilę dłużej, to może wam powiemy na przykład, co najlepiej jest zjeść na śniadanie, ale nie, to nie wiemy. Nie. To nie wiemy, jeszcze się zastanowimy. Flash, prognoza pogody to na pewno. O 7
1: to
2: RMF
1: trzeba,
2: Max.
1: Tak. Max. To jest twoje śniadanie, czy to będzie kogoś śniadanie?
2: Nie, to będzie kogoś śniadanie. Ja powiem, co jest po prostu najlepsze. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
5: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Poznań 93,5 FM.
4: Jest punktualnie godzina 7, a to zobowiązuje. Flash Sport, pogoda w RMF Max, Anna Łopuszańska. Dzień dobry. To ciężki poranek dla kierowców korzystających z A4. Niezależnie od tego, z której strony jedziecie, możecie utknąć w korkach. Śląski odcinek autostrady między węzłami Murckowska i Mysłowice stoi po tym, jak zderzyły się tam dwie ciężarówki. Utrudnień nie spodziewajcie się w kierunku Krakowa. A my zostajemy na A4, tym razem jednak z problemami mierzą się jej użytkownicy z Dolnego Śląska. Na węźle Kąty Wrocławskie zderzyły się trzy busy i osobówka. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Dane co drugiego Polaka w rękach hakerów. Cyberprzestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznaje, że to jeden z największych w historii kraju tego typu incydentów.
5: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
4: A tak mówił wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Co warto zrobić? Warto na pewno zastrzec sobie numer PESEL, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tymczasem pierwszy raz od 27 lat w kontynentalnej Europie można było zobaczyć wieczorem całkowite zaćmienie słońca. U nas było tylko częściowe, ale i tak robiło wrażenie.
6: Kawałek słońca i kawałek księżyca.
7: Tata w kolejce po okulary teraz i na gorąco.
8: Po prawej stronie z dołu wchodzi ten księżyc jednak na tą tarczę słońca. Bardzo ładny widok. Super, piękna pogoda, w ogóle piękne miejsce, super.
4: Mówili w rozmowie z Piotrem Bułakowskim obserwatorzy zjawiska w specjalnej strefie w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. No i to wszystko na teraz z kolejną taką treścią. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o 8, a teraz czas na sport w RMF Max. I na otwarcie flesza sportowego doniesienia z kortów w Toronto, bo Iga Świątek melduje się w finale turnieju WTA 1000. Pierwszy finał w sezonie. Pierwszy kanadyjski finał dla Świątek. Nasza tenisistka pokonała w półfinale Ukrainkę Melinę Świtolinę. Wynik spotkania 6-3, 1-6, 6-3. I jeszcze błyskawiczna zmiana dyscypliny. Jakub Szymański zgarnął brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. No i mamy pierwszy polski krążek pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu wywalczyła brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Jeszcze o poranku rześko, jeszcze przyjemnie, ale nie dajcie się zwieść. A to dlatego, że już po południu będziemy notowali wysokie wartości. I tak, na przykład na północy Polski będzie to jeszcze tak 21 stopni, 26 kresek. Zobaczymy już na zachodzie kraju. Podobnie będzie zresztą na południu i południowym wschodzie, ale tutaj rzeczywiście od 25 do 28 stopni ta temperatura będzie się wahać i 29 zobaczymy we Wrocławiu.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
9: 3 minuty po godzinie 7, nie dajcie się zwieść.
10: No nie damy.
9: Nie dajcie się zwieść.
10: Powiem tak, znamy się nie od dziś, więc dam wam dobrą radę. Nie ubierajcie dzisiaj swetra tak jak niektórzy.
9: O, co się stało? Kto przyszedł w swetrze? Czy to była Karolina? Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
10: Karola Kowalska.
11: Piotrek Świderski.
9: Buongiorno.

0: Słuchajcie, takie rzeczy tylko u nas. Śniadanie serwuje Eminem w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: A jeżeli znasz się na elektryce, jeżeli wiesz, jak położyć panele i pracowałeś kiedyś przy wykończeniówce, to teraz trzeba zrobić RMF Max głośniej, bo jest super robota.
0: Proszę.
2: Jest naprawdę nieźle płatna. Jest jeden haczyk, bo oczywiście haczyk musiał być. Haczyk to jest pracodawca, bo to jest polska stacja antarktyczna, która szuka pracowników do wyprawy na Antarktydę, nie?
3: Ja bym bardzo chciał kontakt do tej ekipy, bo tam na pewno każdy już się oduczył wychodzić z wychodzenia na fajkę.
0: Jak ktoś ma dosyć upałów w Polsce, bardzo proszę, robota
2: marzenie
0: będzie paliła się w rękach.
3: Filip podrzuci kontakt.

0: do śniadania, do jazdy samochodem, do tego, żeby po prostu wstać. Polecamy RMF Max, polecają eksperci, poleca Filip, Karolina i Piotrek. Robi Schulz, Barbs i Better Times, czyli 17 po 7. I eksperci mówią też, że przy okazji najważniejsze poranne informacje.
1: A teraz będziemy chwalić, bo słuchajcie, PKP Intercity ma powody do dumy. W lipcu przewieźli aż 9,5 miliona podróżnych.
0: Nie, no brawo, naprawdę.
1: I to jest historyczny rekord, jeśli chodzi o pierwszą połowę sezonu letniego.
2: Ja myślę, że to w ogóle nie powinno nas to dziwić. Przy dieslu za 8 zł za litr, to ja myślę, że ludzie po prostu do sąsiada zaczęli jeździć pociągiem, no.
3: 4Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
4: Reklama.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz
7: 15 tysięcy złotych!
8: Ja nie mogę!
5: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz ty wybierz Atal Parkowo. Nowa inwestycja w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
2: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Kart Dor od 750 do 825 ml za 21,99. Kawa mielona łagodna, krema tradycyjna Astra 500 gramów za 26,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
3: Jeszcze raz. W parku rozrywki Majaland wakacje trwają w najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Dajcie głośniej, śpiewajcie razem z nim. To John Newman, Love Me Again. Na 3 minuty do wpół do 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Czy żeby pójść na grzyby, to już, czy za późno?
4: Nie, ja myślę, że już za późno. O tej porze, proszę cię.
3: Nie wiem, nie chodzę, ale słuchajcie, trufle, ktoś idzie, poszedł, będzie szedł na grzyby, trufle można znaleźć, podobno nie jest ich jakoś szczególnie dużo w polskich lasach, ale jak już wam się trafią, to je zbierajcie, bo w skupie to nawet 2,5 tysiąca prawie można zgarnąć za kilogram takich grzybów.
4: No. Ile?
3: 2,5 tysiąca złotych za grzyby.
4: Najdroższych grzybów może znaleźć się nie uda, jeżeli pójdziecie do polskiego lasu, ale za to butelki kaucyjne mogą się okazać nowymi truflami.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Tylko nie róbcie z tego oliwy. Bo to nie wyjdzie. Gips, kukonio, Natan. Ty masz 28 minut po siódmej.

0: Cały czas wspominamy mundial. Wspominamy go muzycznie. Shakira i Burna Boy, Daj Daj na 7.37.
1: Już dajemy tutaj, bardzo proszę, dajemy zabawę. Słuchajcie, pomyśleliśmy sobie, bo tak sobie tutaj rozmawialiśmy między sobą, co się musi zgadzać od samego rana, żeby po prostu wszystko się zgadzało, żeby wszystko było tak, jak chcecie.
0: Czy ja mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: Bo ja muszę mieć czysto w zlewie. Nie może być absolutnie nic w zlewie rano, bo inaczej uważam, że dzień już będzie do wywalenia.
1: Do wyrzucenia.
0: No.
1: Do kosza pod zlew. Ja na przykład, ja nie mogę sobie masła, wiecie, ukroić nożem, który ma ząbki, bo potem na maśle jest wzorek i bardzo mnie to denerwuje.
0: Słuchamy, nie oceniamy.
2: I od razu mówimy, że hajs w portfelu odpada.
0: Tak, tak, więc pytamy was o to, co się musi zgadzać rano, tak żebyście mieli bardzo dobry dzień.
1: Messenger RMF Max tutaj jak zawsze jest wasze miejsce dla was. Nagrywajcie się, piszcie jak wam lepiej. Chętnie usłyszymy, co wam się musi z samego rana zgadzać.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ten leżak jest wolny?
6: Tak, śmiało siadaj sobie.
5: To był świetny pomysł. Te leżaki na budowę.

0: Lato bez VAT w Volvo. Sprawdź szczegóły w salonach Volvo. Firma Karlik, Poznań, Franowo, Baranowo oraz showroom w Starym Browarze.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
4: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Klasyków o poranku również zabraknąć nie może. DJ Snake i Justin Bieber na 10 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Zgadzać się muszą nie tylko hity na Maxa, ale zgadzać się musi wam wiele rzeczy, jak się okazuje, bo zalaliście Messengera RMF Max swoimi natręctwami tak naprawdę, bo no, tak to trzeba
4: tak
3: powiedzieć.
4: Trochę nie? Tak, pytaliśmy was o to, co wam się musi o poranku zgadzać, żeby to był dobry dzień, no i bardzo proszę.
3: Paulina?
5: Żebym miała bardzo dobry dzień, musi się okazać, że jest to sobota albo niedziela.
3: Dobra, czyli sorry, już wiecie co u Pauliny.
6: U mnie pierwsze co po przebudzeniu to musi być kawka, bo bez tego to już
3: no jak, kawusia. Nie, no bez kawki, jak to w ogóle bez kawki zacząć?
7: Rano, najważniejsze jest to, żebym ja obudziła się pierwsza, a nie moje dziecko.
3: A to nie jest tak, że to właśnie jest ten budzik? Mama! Mama!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Mama!
4: Przypominam, że kto wstaje pierwszy, ten robi śniadanie, więc może to by nie była taka zła opcja.
3: I to nie robi mamy!

0: 5 minut do godziny 8. Dawid podsiadło sobie gra, a wy nałapcie zimnego powietrza na zapas do domu, bo będzie gorąco.
1: Będzie gorąco, bo w weekend nawet 35 stopni.
2: A czy to prawda? Sprawdzimy za moment w prognozie pogody i fleszu punktualnie o 8.
0: I pamiętajcie, żeby nie zostawiać sobie jazdy autobusem na weekend. Dowiecie się po weekendzie. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz Ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta. Blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
8: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Ósma w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszeńska, dzień dobry ponownie. No i niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo A4 w Śląskiem wciąż jest zakorkowana. O poranku doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Autostrada w kierunku Krakowa jest nieprzejezdna.
0: Słuchacie RMF Max.
1: No, a cierpią także ci, którzy zaplanowali sobie wakacje na Sycylii. Sycylijskie lotnisko wciąż jest sparaliżowane. Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów we włoskiej Katanii. A to z powodu aktywności wulkanu Etna. Blokada portu ma potrwać do jutra, do godziny 16:00. No ale tamtejsze władze podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i niczego nie można wykluczyć. Od początku aktywności wulkanu w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym Polacy. Z restauracji znikną jednorazowe saszetki z sosami, śmietanką do kawy, czy na przykład z przyprawami. W życie wchodzą właśnie unijne przepisy, które zakazują używania plastikowych opakowań, ale nie od razu Rzym zbudowano. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo.
2: W Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
3: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
2: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w dwóch przypadkach. Przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki.
1: A tematem zajęła się Magdalena Greinert. A teraz przedsmak sportowego flesza w RMF Max i sukces, o którym warto, a nawet należy wspomnieć. Polak został nowym szefem zespołu Formuły 1 Cadillaca.
4: Marcin Budkowski is replacing Graham Loudon.
1: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grahama Loudona. 49-latek pracował już w Ferrari, w McLarenie, a także w Międzynarodowej Federacji Samochodowej. No i to wszystko na teraz. Czas już, no właśnie, na garść informacji ze świata sportu. Flash sportowy przed Wami, tuż potem prognoza pogody. No i zaczynamy od sukcesów naszych. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Ukrainkę Elinę Świtolinę. Wcześniej Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham.
5: Przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów, idealnie przed zbliżającymi się za 2 lata mistrzostwami Europy w Chorzowie.
1: Mówił medalista. Przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. W kiepskiej sytuacji jest obecnie GKS Katowice. Ekipa odpadła z walki o Ligę Konferencji mimo wygranej w rewanżu. Spotkanie na Bukowej z izraelskim Hapoelem Tel Awiw zakończyło się wynikiem 2-1, ale pierwsze spotkanie w Mieszkolcu rywal wygrał 2-0. Lato znów rozgrzewa silniki i dziś na termometrach co prawda jeszcze 28 stopni. Taką temperaturę zobaczymy we Wrocławiu, ale od 25 do 27, 28 stopni także na południu Polski, w Krakowie, w Katowicach 26, podobnie w Warszawie, w Szczecinie 26 również i najmniej zobaczymy dziś na północy kraju 21 stopni. Natomiast od jutra już okolice 30, a nawet ponad 30 stopni, pełne słońce również dziś, także no szykujmy się.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Matsuoka, dealer marki Bestion w Baranowie przy ulicy Rolnej 23.
6: 3 minuty są po godzinie 8, a jeżeli dzisiaj patrzycie mrugając oczami, że macie jakąś kropkę na monitorze, to spokojnie, to nie są wypalone piksele, tylko to jest efekt tego, że wczoraj obserwowaliście zaćmienie słońca bez okularów. Tak było.

0: Takimi hitami na maksa nastrajamy was przed weekendem. To Black Eyed Peas na 9 minut po 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No i teraz uwaga, rano, ważna informacja. Jeśli Unia Europejska wprowadzi w życie takie zaostrzenia, które dotyczą norm pestycydów w jedzeniu, które jest importowane do Europy, do Unii Europejskiej,
0: tak?
3: No to trzeba będzie więcej płacić za kawę. I teraz można zgadywać, o ile więcej, od 10 do 332%.
0: Czekaj, niech zgadnę, 332%.
3: Dokładnie tak, rozumiecie? Kawa podrożyć może 332%. I
0: matko,
3: co my zrobimy?
0: Bosko, no co, no przerzucimy się na macze.
1: Poranka w RMF Max.
0: It's a match. To będzie mój pomysł na kawę.
3: Trawa na śniadanie? Będzie można się dzielić.
0: Mniam. Za darmo?
3: Trawą z ukochanym pupilem, no.

0: wakacje. Jennifer Lopez i Alok, 17 minut po godzinie 8 per RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: A to jest już oficjalne info, słuchajcie. Po 10 latach związku Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli ślub.
2: No, w końcu. No.
0: Ile można czekać?
1: Ceremonia odbyła się pod Lizboną, po cichu, w bardzo kameralnym gronie.
2: No ale widzicie, ona wytrzymała 10 lat bez pierścionka, a ty robisz awanturę, że choinka nie jest wyniesiona. No. Obieca to obiecał, tak? Zrobi. Nie trzeba co 6 miesięcy przypominać przecież. No hello.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Matsuoka, dealer marki Bestion w Baranowie przy ulicy Rolnej 23.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka. Poznań. Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta. Blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
14: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
17: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Poznań 93 i 5 FM.

0: o tej porze. Minutę po wpół do dziewiątej. Proszę się rozsiąść wygodnie, bo pora na wasz ulubiony...
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Nasi zakochani, Matt i Ines, wybrali się na romantyczną randkę. Chat GPT podpowiedział Mattowi, że kobietę najlepiej zabrać obejrzeć zachód słońca.
3: Kurde, a ty widzisz to słońce? Bo mi coś zasłania, chyba jest zamknęli czy coś. Słońce się zamyka.
0: Matt, ale ty to wiesz, kiedy mnie zabrać na randkę. Przecież dzisiaj trzeba pomyśleć życzenie, bo będzie spadał rój Persefonów.
1: Rój Perseidów.
3: Persefony? Chyba iPhony. I dlaczego one spadają? Przecież jak ci taki Persefon spadnie, to ty masz po ekranie, dziewczyno.

0: Co tutaj się zadziało, słuchajcie? Alan Walker nowy, Ava Max dla was na 22 minuty przed godziną 8:09. Żartowałam, 9.
1: To jeszcze nie wstał, takie żarciki. Na pewno już się pobudził. Ale okazuje się, że w Polsce naprawdę się całkiem nieźle żyje.
0: Co to, pewnie
1: tak,
0: powie.
1: To jest naprawdę prawda. Bo czytamy właśnie, że Polonii ubywa za granicą, za gramanicą. Największy spadek jest w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
0: Witamy w domu, no.
2: No my tam po prostu już pomalowaliśmy i wyremontowaliśmy wszystkie domy i możemy wracać. RMF Max,
3: RMF Max. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl. Regulaminy.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
20: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Na siebie.
23: Nad morze.
22: Na metę.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: RMF Max. Poznań 93.

0: 12 minut zostało do godziny 9 tu RMF Max, a to Jason Derulo, Michiko, wiralowe Michiko w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Uwielbiamy ekipę RMF Max, uwielbiamy was, odzywacie się do nas na Messengerze i my przy okazji chcemy całej ekipie absolutnie pomóc, bo Fabian jest gościem, który robi niesamowite rzeczy i to robi ręcyma, łopatkami i wiaderkami.
4: I robi to w Kołobrzegu, buduje, słuchajcie, rekordowo wielkie zamki. Podczas pierwszej edycji zbudował zamek o wysokości 3 metrów 24 centymetrów. W zeszłym roku ten rekord został poprawiony i ten zamek miał już ponad 3,5 metra. No i co, znowu idziemy na rekord.
0: Robią wrażenie.
4: I to już jutro.
3: I to już jutro. Jeżeli chcecie przy okazji ponosić wiaderka z wodą, jeżeli chcecie pomóc i zobaczyć, jak taki zamek powstaje, a wiadomo, że co, ekipa RMF Max nie pomoże,
4: pomoże.
3: Jutro od samego rana na plaży w Kołobrzegu naprzeciwko sanatorium Bałtyk trzeba do Fabiana podejść, trzeba ponosić wiaderko, tylko pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą poziomicę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: I nie ma tak, że ósma i przerwa, nie? Nie, tam jest robota, tam jest naprawdę robota.

0: żeby spokojnie dojechać do pracy. To Lili Wood i The Prick i Robin Schulz, Prayer in Sea na 6 minut przed godziną 9.
1: Po wczorajszym zaćmieniu, które wszyscy oglądaliśmy, słuchajcie, wyszukiwanie hasła ból oczu wzrosło w internecie o 5000%.
2: Coś takiego!
3: Na do tej pory ludzie wpisywali ból oczu tylko po meczach polskiej reprezentacji.
2: Tak było, ale to trzeba przy okazji jakiś oczobul max wymyślić może?
1: No właśnie, żeby szybko coś sprzedawać teraz.
2: Oczobul sprint? Nie wiem.
0: U nas bez żadnego bólu wam przedstawiamy najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie, bo za chwilę flash i pogoda.
1: No popatrz.
0: A jedyny ból, jaki zagra, to pitbull.
4: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Card Door od 750 do 825 ml za 21,99. Kawa mielona łagodna, krema tradycyjna Astra 500 gramów za 26,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
6: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
7: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
10: 3 godziny.
9: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
10: O, serio?
9: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
10: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
9: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
12: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
13: Nie widzę żadnych słabych stron.
12: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Minęła 9, Monika Kołtowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Poznań. Jest szansa, że Polska dostanie dodatkowe pieniądze z unijnego programu SAFE. Chodzi o niewykorzystane środki z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro.
7: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, m.in. od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami.
6: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginią.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Groźny wypadek na Kaliskim Osiedlu. 20-metrowy dźwig przewrócił się na blok mieszkalny i zaparkowane samochody przy ulicy Owsianej w Kaliszu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Straż pożarna szybko zabezpieczyła miejsce i usunęła żurawia. Akcja została zakończona, a służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Wakacje to czas wypraw w góry, nad morze, do lasu czy na rower. Poza odpowiednim ubraniem, prowiantem, warto zabrać ze sobą także apteczkę, która w razie kontuzji czy poważniejszego wypadku może uratować zdrowie lub nawet życie nam czy naszym najbliższym.
8: Absolutny must have musi być jedna, najlepiej dwie pary rękawiczek, koc ratunkowy, chociażby jeden bandaż elastyczny, jedna gaza, no i oczywiście niezastąpiona chusta trójkątna, którą możemy bardzo wiele rzeczy zrobić.
9: Co jeszcze do tej apteczki warto dorzucić?
8: Zdecydowanie troszeczkę małych pociętych plastrów na różne skaleczenia, na różne odciski na stopach. Warto mieć małe solki fizjologiczne, żeby przemyć chociażby drobne skaleczenia, otarcia czy zapruszone oko.
6: O tym nasz reporter rozmawiał z ratownikiem medycznym Jarosławem Tarnowskim. A już za moment aktualna pogoda dla Poznania. Zostańcie z nami.
4: Lepiej wiedzieć.
5: Lepiej.
4: Pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Jak tam sytuacja pogodowa w Poznaniu? Na termometrach teraz zobaczycie 17 stopni. No to jest ciepły, przyjemny i jeszcze umiarkowany poranek. Słoneczny, zdecydowanie z takim dobrym ciśnieniem. Dzisiaj docelowo na termometrach do 26 stopni, więc ten dzień będzie taki przyjemny do spacerowania. Korzystajcie koniecznie, bo od piątku już rozkręcają się upały w Poznaniu i w piątek 28 na termometrach, a w sobotę rekordowe 34.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
9: 2 minuty po godzinie 9:00. Dzisiaj już akurat nie ma żadnego całkowitego zaćmienia. Dzisiaj nie ma żadnego roi Perseidów. Dzisiaj jest po prostu czwartek.
11: Upałów nie ma.
9: Upałów nie ma.
12: Ale weekend na horyzoncie za to.
9: Więc my wam mówimy dzięki, ale zostańcie z chwilami na maksa. Filip Kliber.
11: Karola Kowalska.
12: Piotrek Świderski, cześć.

0: Karina.
1: Ale Zokaria też fajnie. Nicińska, zapraszam chwilę po dziewiątej na lato na maksa i bądźmy dzisiaj w czwartek. Jak tacy właściciele smażalni ryb w nadmorskiej miejscowości po kontroli sanepidu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Lekko, ale pozytywnie zszokowani żyćkiem. Zapraszam do 13, a tymczasem Nelly Furtado i Timbaland. Specjalnie dla Was już teraz.

0: give it to me.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: Poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
5: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

wszyscy, którzy na urlopie. Ostatni refren na cały regulator. To jest dla was. Szczęście to Firewalk i Katy Perry, między innymi w RMF Max. No właśnie, gdzieś między robotą, ostatnimi zakupami, tankowaniem samochodu, sprawdzaniem przeglądu na ostatnią chwilę i próbą dopięcia walizki zaczynamy rozumieć, że no, urlop czasami nie bywa odpoczynkiem. Urlop jest logistyczną operacją wojskową i zawsze tak się wydarzy, że zawsze czegoś człowiek zapomni. No to dajcie znać, pytam was dzisiaj o to, co najczęściej zostaje w domu, kiedy wy już jesteście 200 kilometrów od niego. Dajcie znać pod 3001 albo na Messengerze RMF Max, tak żeby tym, którzy się właśnie pakują i próbują wszystko dopiąć na ostatni guzik, troszeczkę pomóc. Chociaż ręczniki szybko schnące i bidony, to umówmy się. Śmiało możecie zostawić. RMF Max załatwi. 3001 albo Messenger RMF Max. Czego najczęściej zapominacie, jadąc na wakacje? Czekam!

0: No i co? No i się człowiek doigrał. Koniec. Koniec śmieszkowania. Nie, nie ma, nie będzie. Czas na poważnie porozmawiać o waszych pieniądzach. O 15 tysiącach złotych, które mogą być wasze i to w bardzo szybki sposób. Wystarczy wysłać hasło MAX pod 7327 za 3,69 albo wysłać zgłoszenie na rmfmax.pl, kliknąć i uwaga, ty wysyłasz jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mnożymy 580 razy. Wow! Czegoś takiego jeszcze dzisiaj nie było, żeby pomnożyć waszą szansę na 15 tysięcy złotych 580 razy. Nic dziwnego, że nagle zrobiło się nieco poważniej. Poważna kasa do zgarnięcia. 15 tysięcy złotych. I to kto wie, może już na jedno twoje kliknięcie? Hasło MAX pod 7327 albo zgłoszenia na rmfmax.pl. RMF Max. Graj, nie czekaj.
1: Reklama.
2: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta. Blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: W

0: i po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: Jak tam sytuacja pogodowa w Poznaniu? Na termometrach teraz zobaczycie 17 stopni. No to jest ciepły, przyjemny i jeszcze umiarkowany poranek. Słoneczny, zdecydowanie z takim dobrym ciśnieniem. Dzisiaj docelowo na termometrach do 26 stopni, więc ten dzień będzie taki przyjemny do spacerowania. Korzystajcie koniecznie, bo od piątku już rozkręcają się upały w Poznaniu i w piątek 28 na termometrach, a w sobotę rekordowe 34.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
3: RMF Max.
4: RMF Max Poznań.

co mówi ciałko na urlopie, chwilę przed 10:00? To proste. No dawaj jeszcze tego gofra. Body Talk i Ale Farben na antenie RMF Max przed chwilą. Niech ten czwartek w naszym życiu będzie trochę jak polski sport dzisiaj, żeby tak było co świętować. Niech ten słodki rogalik awansuje do finału waszego śniadania, jak Iga Świątek w Toronto. Niech ten brąz na naszej opaleniźnie będzie jak taki udany brąz Jakuba Szymańskiego na 110 metrów przez płotki i przede wszystkim niech droga na wakacje nie zamieni się czasem w wyścig Formuły 1, zwłaszcza teraz, kiedy za sterami Cadillaca zasiadł Polak Marcin Budkowski. Tyle się, słuchajcie, wydarzyło, a 10:00 jeszcze nie ma. O tym wszystkim, co najważniejsze i najnowsze, już za chwilę we Fleszu. Punktualnie o 10:00. Bądźcie koniecznie.

0: 10% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
5: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
6: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
8: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Finał wyprzedaży.

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.
6: Minęła 10:00, słuchacie RMF Max Poznań, Monika Kołutowska, zaczynamy. W ciągu kilku tygodni ma zostać poprawiony system alarmowania mieszkańców o zagrożeniach. Zadeklarowała to w rozmowie z Piotrem Salakiem wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
8: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
7: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie.
6: Dwa tygodnie temu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, syreny alarmowe zawyły tylko w 7 z 17 powiatów.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Tydzień, dwa, a może więcej, ile potrzebujemy czasu, żeby porządnie wypocząć? Dzisiaj w RMF Max spróbujemy odpowiedzieć na kilka ważnych, kluczowych pytań dotyczących urlopu. Na przykład, jaki urlop ma znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego? O tym mówi psycholożka Patrycja Podgórska.
9: Czy da się wypocząć, mając wolne tylko w weekend?
10: Tak, ale trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim odciąć się od obowiązków i skupić się na rzeczywistej regeneracji naszego organizmu, czyli spędzać czas na świeżym powietrzu, odpoczywać, spędzać czas ze swoimi bliskimi, traktować wolny weekend jako czas wolny, a nie wypełnianie innych obowiązków domowych.
6: I zmieniamy temat. Blisko 12 milionów złotych rządowego dofinansowania trafi do Poznania. To środki na budowę mostu Chrobrego. Dotacja pokryje około 10% wartości całej inwestycji, która ma poprawić jakość komunikacji kierowcom nie tylko w samym Poznaniu, ale także tym korzystającym z przeprawy przez Wartę. Dodatkowo miasto otrzyma ponad 4 miliony złotych na utrzymanie i remonty dróg krajowych oraz wojewódzkich przebiegających przez Poznań. Samorządowcy liczą, że pozyskane środki pomogą przyspieszyć realizację jednej z najważniejszych inwestycji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: A co tam słychać w pogodzie dla Poznania? No dobre są informacje takie, że dzisiaj będzie całkiem przyjemny dzień, ale jeszcze nie upalny, tylko raczej taki umiarkowany. Jeśli macie do pozałatwiania sprawy na mieście albo chcecie wybrać się gdzieś na jakiś fajny spacer, to będzie dobry dzień ze słońcem, z delikatnym, przyjemnym wiatrem, tak na krótki rękawek, a temperatura maksymalna dzisiaj w Poznaniu to 26 stopni. Jutro już ma być upalnie do 30 stopni w Poznaniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Dzień dobry, witamy po 10:00 i zapraszamy na pokład wszystkie osoby, które właśnie rozpoczynają swój urlop. Lato na maksa też jest dla Was. Karin Cińska, cześć ponownie.

0: O, a kto to? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i jeszcze lepszego humoru, który ciągle na wakacjach patrzy tylko na konto. No po co ten stres? Zawalcz i to już jednym kliknięciem na rmfmax.pl o 15 tysięcy złotych. Taka kasa. Casa de Palma. Cały czas do wzięcia. 15 tysięcy złotych. No daj się skusić na rmfmax.pl. rmfmax.pl. Wbijaj, nie czekaj.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Card Door od 750 do 825 ml za 21,99. Kawa mielona łagodna, krema tradycyjna Astra 500 gramów za 26,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
9: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
11: Czyta lektor AI.

przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak gofy z bitą śmietaną.
2: Jak wieczór na rolkach.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

co muzyka potrafi zrobić z człowiekiem. Idzie się wzruszyć. To Martin Garrix i Ed Sheeran w lecie na maksa. Dobre wieści z nadbałtyku. Sinic brak. Temperatura wody obecnie w polskim morzu wynosi około 15 stopni, czyli umówmy się, znośnie, ale zanim wbiegniecie w fale jak w reklamie napoju izotonicznego, to nie wszędzie w Polsce tak jest i kilka kąpielisk mamy zamkniętych. Morawica w Kieleckim, Serock tak samo, w Pobiedzisku w Wielkopolsce też się raczej dzisiaj nie pokąpiecie. Tym razem nie przez zieloną zupę, tylko przez wysokie bakterie E. coli. Czyli jak nie glon, to jednak klasyczna niespodzianka.

0: Jest laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
10: Super obniżek poszukujesz? Masz to w

0: plus 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: A co tam słychać w pogodzie dla Poznania? No dobre są informacje takie, że dzisiaj będzie całkiem przyjemny dzień, ale jeszcze nie upalny, tylko raczej taki umiarkowany. Jeśli macie do pozałatwiania sprawy na mieście, albo chcecie wybrać się gdzieś na jakiś fajny spacer, to będzie dobry dzień. Ze słońcem, z delikatnym, przyjemnym wiatrem, tak na krótki rękawek, a temperatura maksymalna dzisiaj w Poznaniu to 26 stopni. Jutro już ma być upalnie do 30 stopni w Poznaniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: RMF Max.
3: RMF Max Poznań.

0: So romantic. Bubble tea.
1: Chleba na fide i Daria Zawiałow w RMF Max. Jeśli wasz Instagram, TikTok, Facebook od wczoraj wygląda tak, jakby cała Polska nagle rzuciła wszystko i dołączyła do ekipy NASA, to tak, zaćmienie słońca cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że teraz większość z nas ma przynajmniej jedno takie zdjęcie w swoim telefonie. Słońca z czarną kropką po środku, chociaż niebo daje nam kolejne powody do rozrywki, no bo zaczął się właśnie rój Perseidów, więc czasami nie wystawna kolacja i drogie napoje, tylko koc, dwie osoby i ciemne niebo. A jeśli spadnie gwiazda, to możecie życzyć sobie czegoś razem. No i tu się dopiero zaczyna mać.

0: Britney, bitch. Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jeszcze raz, trzy zjazdy to za mało.
14: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
19: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
21: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
22: Pobiła 11. Monika Kołtowska, to jest Flash w RMF Max Poznań. Szykuje się zmiana w pogodzie. Wszystko za sprawą antycyklonu Ralph, który właśnie wkracza do Polski w weekend. Przyniesie on nam słońce, suchą aurę i upały.
23: I już teraz front przesuwa się z nad Danii nad polskie morze. Tam dziś bardzo wysokie ciśnienie, bezchmurne niebo i 27 stopni na termometrach. Później front będzie przesuwał się w głąb kraju.
24: Jutro temperatura maksymalna do 29 na zachodzie kraju, natomiast w weekend powrócą nam upały, nawet do 36 stopni na zachodzie.
23: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW.
22: Tyle Michał Krasoń.
21: To jest RMF Max Poznań.
22: Piłkarze Lecha Poznań wylecieli dziś rano na Wyspy Owcze. Początkowo lot miał się odbyć w środę, ale z powodu mgły na lotnisku Wagar został przełożony na czwartek. Ostatecznie drużyna wystartowała o 9.14 i wyląduje na miejscu około południa. Mecz rozpocznie się o 19.30 czasu polskiego. We Fleszu ważne info. W Poznaniu rusza akcja Sprzątanie Świata pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Uczestnicy skupią się na usuwaniu odpadów z rzek, jezior i zbiorników wodnych, by chronić środowisko naturalne. Zapisy na stronie miasta potrwają do 15 września, a organizatorzy zapewnią worki i rękawiczki do sprzątania. Po zakończeniu akcji należy przesłać zdjęcia zebranych śmieci do Wydziału Gospodarki Komunalnej. A jeśli chcecie fajnie spędzić czas z przyjaciółmi, to polecamy MK Bowling w Poznaniu. A my mamy dla Was wejściówki. Wystarczy, że wejdziecie na rmfmax.pl, wybierzecie Poznań i klikniecie przycisk Zgłoś się. Dziś w Poznaniu nie będą potrzebne parasole, za to przydadzą się krótkie rękawy. Za moment aktualna i sprawdzona prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową dla Poznania i okazuje się, że dzisiaj odetchniecie z ulgą. Ta aura pogodowa jest bardzo przyjemna, biometr korzystny, ciśnienie umiarkowane, no a do tego fajna temperatura do 26 stopni, czyli całkiem ciepło, ale jeszcze nie upalnie. Ale te upały się rozkręcą i na przykład już jutro 30 stopni, a w sobotę 34, więc koniecznie w weekend pamiętajcie o kremach z filtrem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Ej, umawiamy się. Przez najbliższe 2 godziny w RMF Max
2: trenujemy wspólne składanie wniosków urlopowych. A co, wakacje są.
1: No i wspólne opalanie szkitek, póki słońce jeszcze jest.
2: Kari Incińska, witajcie ponownie w lecie na Maxach.

0: Jak niewiele czasami do szczęścia potrzeba. Jeżeli za moment, tak przy czwartku, nietypowo, zaczynacie urlop, to musicie zrobić jeszcze jedną rzecz. Patrzycie w stronę swojego stresu, machacie i mówicie bye bye, nie pamiętasz mojego imienia na najbliższy tydzień, cześć, Shizma i fire, fire, żeby się ten urlop dobrze z hitami na maksa zaczynało. Już za chwilę. RMF Max. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Ten leżak jest wolny?
8: Tak, śmiało siadaj sobie.
7: To był świetny pomysł.
9: Te leżaki na...

0: Lato bez VAT w Volvo. Sprawdź szczegóły w salonach Volvo. Firma Karlik, Poznań, Franowo, Baranowo oraz showroom w Starym Browarze.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz Ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta. Blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Turn the lights off na Antonie RMF Max, na maksa wakacyjnie. Zanim zapakujecie i dopchacie już tą walizkę, tak wiecie, na końcówie, no to ja pomagam dzisiaj jak umiem w lecie na maksa i pytam was, o czym wy najczęściej zapominacie na wakacje, więc z małą pomocą słuchaczy i słuchaczek RMF Max, ci, którzy się pakują, robią teraz taką szybką checklistę, okej? Okay? Najpierw klasyka. Karta kredytowa. Jest. Paszport. Jest. Pasta do zębów. Bardzo ważna rzecz momentami. No i są również głosówki na Messengerze RMF Max. Od was, co tam się u Sławka zapomniało?
1: No moja żona w zeszłym roku zapomniała zabrać całej swojej walizki. Mm-hmm. Samochód był zapakowany, nie było widać, że jej brakuje. Także okazało się dopiero, jak dojechaliśmy na miejsce, że no niestety paru rzeczy osobistych nie wzięła ze sobą.
0: Ojej, zobacz, kochanie, zapomniałam, drogie panie, skąd my to znamy? Trzeba wiedzieć, kto tą szyją na koniec dnia kręci. Ale mamy również głosówkę od Mateusza.
2: Na wakacje zawsze zapominam słuchawek, pobieram filmy na telefon, spakowany, samolot startuje.
0: No i co, no i co?
2: Szukam po kieszeniach. Nie ma słuchawek.
0: O, brzmi jak najgorszy koszmar na świecie. Panowie, bidony i ręczniki szybko schnące od RMF Max na pewno lecą na wakacje w waszą stronę. A wy czego na wakacjach zapominacie? No podzielcie się, pomóżcie trochę tym, którzy dopiero wakacje mają przed sobą pod 3001 albo na głosówce na Messengerze RMF Max. Cały czas do waszej dyspozycji.

0: nic w życiu nie musieć. Tak, żeby się wszystkie pieniądze same zarabiały. A my, żebyśmy mogli je tylko wydawać i niczym się nie przejmować. Fajny plan. Plan, który może się ziścić za 3, 2, 1. Dajcie głośniej, bo uwaga, właśnie ruszyła! Runda bonusowa w RMF Max, co oznacza, że wasze szanse na zgarnięcie 15 tysięcy złotych urosły teraz 650 razy. Wow, no to wbijajcie do gry szybciutko z hasłem Max pod 7327 za 3,69, póki każdy SMS mnoży 650 razy, ale, stop! Bo na tym nie koniec. Macie może trójkę w numerze telefonu? Szybka kminka. Mam? Czy nie mam? Masz? No to świetnie, bo masz jeszcze najwięcej szczęścia. W tym momencie, przez najbliższe 7 minut, każdy, kto ma trójkę w numerze telefonów, ma aż 1300 razy większą szansę na 15 tysięcy złotych. Wbijaj szybko do gry z hasłem Max pod 7327 i zawalcz, bo 15 tysięcy złotych pachnące mogą szybko przelecieć ci obok nosa. Szkoda by było. Hasło Max pod 7327.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz Ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta. Blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Gastoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
10: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową dla Poznania i okazuje się, że dzisiaj odetchniecie z ulgą. Ta aura pogodowa jest bardzo przyjemna, biometr korzystny, ciśnienie umiarkowane, no a do tego fajna temperatura do 26 stopni, czyli całkiem ciepło, ale jeszcze nie upalnie. Ale te upały się rozkręcą i na przykład już jutro 30 stopni, a w sobotę 34, więc koniecznie w weekend pamiętajcie o kremach z filtrem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
15: RMF Max.
16: RMF Max Poznań.

Jeśli przez całe życie czekaliście na ten moment, w którym można legalnie wyjść z domu, położyć się i przez 2 godziny nic nie robić, to Azizam, czyli kochani, kochani, dajcie RMF Max w tym momencie głośniej. Mam dla was idealne wydarzenie. Już w najbliższy piątek, jutro na Czantori będzie kolejne letnie kino pod gwiazdami. Będą filmy, bezpłatne leżaki, jedzenie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Kart Dor od 750 do 825 ml za 21,99. Kawa mielona łagodna, krema tradycyjna Astra 500 gramów za 26,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
7: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
11: 3 godziny.
10: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
11: O, serio?
10: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
11: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
10: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
12: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.
16: Jak leżenie nad rzeką.
17: Jak prawdziwy spontan.
16: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Minęło południe. Słuchacie RMF Max Poznań. Monika Kołtowska. Polska obejmie ważne stanowisko dowódcy połączonych sił w Brunsumn, jednego z kluczowych dowództw operacyjnych NATO w Europie. Dopiero za 6 lat. Dlaczego Polak tak długo musi czekać na tę posadę?
1: Jest to wynik porozumienia Polski z Niemcami w sprawie rotacji. Stanowisko to zajmowali dotąd wyłącznie Niemcy i Włosi. Zaskakujące jest jednak, że przed Polakiem będą jeszcze dwie niemieckie kadencje. Problemem jest brak odpowiednio przygotowanych oficerów. Jak powiedział mi jeden z rozmówców, Polska już teraz powinna przygotowywać generałów z doświadczeniem dowódczym, międzynarodową pozycją i znajomością NATO.
0: Wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginiu.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: We Fleszu coś dla fanów sportu. Dzień później niż planowano, piłkarze Lecha ruszyli na Wyspy Owcze, gdzie Kolejosz zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Więcej o tym spotkaniu Dawid Siwek.
3: Z kolejnym opóźnieniem z powodu mgły na Wyspach Owczych piłkarze Lecha Poznań po 9 rano w końcu wylecieli z ławicy. W wieczornym rewanżu z KL Klaksvik Kolejusz wystąpi bez Janika Agnero i Terego Jegbe. Obaj piłkarze z powodu problemów wizowych wciąż są w Afryce. To poważne osłabienie, zwłaszcza że Agnero strzelił zwycięskiego gola w pierwszym meczu. Jedynym doświadczonym napastnikiem w kadrze trenera Fredriksena pozostanie więc Mikael Iszak. A pierwszy gwizdek rewanżowego meczu eliminacji Ligi Europy o 19:30.
0: Lech prowadzi 1-0, ale musi zachować czujność, bo jedna bramka gospodarzy może odwrócić losy dwumeczu. W Poznaniu czas na Bittersweet Festival na Cytadeli. Wzmocniono komunikację miejską. Od dziś do 15 sierpnia kursować będzie dodatkowa linia tramwajowa numer 30 co 10 minut od 15 do 2:30 w nocy, a uczestnicy festiwalu nie muszą kupować osobnych biletów. Zostańcie z RMF Max, za chwilę pogoda.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sprawdzamy pogodę dla Poznania. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 26 stopni. Całkiem przyjemnie jest od samego rana. O poranku mieliśmy 17 na termometrach, no docelowo 26 stopni. Bez opadów deszczu, delikatny, przyjemny letni wiatr, no i taka temperatura umiarkowana. To idealny moment na to, żeby pozałatwiać sprawy na mieście albo wybrać się na jakiś jogging czy rower. Jest całkiem przyjemnie, ale jutro już upały i pamiętajcie wtedy o kremach z filtrem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Jeśli do 12 macie na wakacjach natuptane już ponad 15 tysięcy kroków, to teraz chwila przerwy na kawusie. Z tym hitem na maksa. Karin Cińska. Cześć ponownie.

się od razu sympatycznie jedzie nad polskie morze, może w góry, albo z roboty do roboty nawet, jak są takie hity na maksa. To Lumix i Self Aware w RMF Max przed chwilą, ale drogie Passenger Princess, jeżeli dostałyście to niewiarygodnie trudne i odpowiedzialne zadanie puszczenia tego jednego chichiora, który poniesie dobrą atmosferę na trasie, to dajecie RMF Max głośniej. Pamiętajcie, każde la la la przybliża was o kilometr dalej. To Mark Ronson. Specjalnie dla was już teraz. Koniecznie dajcie głos.

0: kategorii. Hity na maksa, przy których człowiek się cieszy, że zgarnął pieniądze w RMF Max, to Talk to You od grupy Another w RMF Max jest naprawdę wysoko. Sami posłuchajcie. 15 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, bo właśnie tyle jest do zgarnięcia w naszej zabawie Casa de Palma. Taka kasiora, nasz kusi. Aż chce się wydawać już, co? Hasło Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl. Jedno kliknięcie. No i już, jesteś w grze o 15 tysięcy złotych. Aż się buzia sama cieszy. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327. Do dzieła!
1: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. Kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
4: Tutaj! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od

0: Pizze, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Na imprezę.
7: Na siebie.
6: Na chillowanko.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.

Axwell i Bon. No i prawie czuć Mielno już w okolicy. Słuchacie Lata na maksa. Jeśli zmierzacie akurat w tamtym kierunku, powiedzmy z centralnej, wschodniej części Polski, w sumie z południa trochę też w kierunku Świnoujścia, Mielna właśnie, albo dalej jeszcze na zachód, to taka praktyczna rada, którą jednak warto zapamiętać. Nie liczcie na to, że po drodze zawsze znajdziecie stację, na której wygodnie zatankujecie, zjecie, zrobicie kawę i przede wszystkim załatwicie ten temat, którego już raczej odkładać na później nie można. Słupsk i stacje w Słupsku są tutaj waszym najlepszym przyjacielem.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Czyta lektor AI.

0: jedynki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
12: Sprawdzamy pogodę dla Poznania. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 26 stopni. Całkiem przyjemnie jest od samego rana. O poranku mieliśmy 17 na termometrach, no docelowo 26 stopni. Bez opadów deszczu, delikatny, przyjemny letni wiatr, no i taka temperatura umiarkowana. To idealny moment na to, żeby pozałatwiać sprawy na mieście albo wybrać się na jakiś jogging czy rower. Jest całkiem przyjemnie, ale jutro już upały i pamiętajcie wtedy o kremach z filtrem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
13: RMF Max.
10: RMF Max Poznań.

0: Reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Card Door od 750 do 825 ml za 21,99. Kawa mielona łagodna, krema tradycyjna Astra 500 gramów za 26,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na społem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Na słowo.
6: Na metę.
7: Kamperem.
8: Bez granic.
9: Na lody.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Poznaj 93.5 FM.
12: Minęła 13, to jest RMF Max Poznań. Monika Kołtowska, witajcie. Polska policja wystąpiła do Mołdawskiej o potwierdzenie, że Marcin Romanowski, polityk PiS, ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w Tyraspolu. Jakie są szanse na potwierdzenie miejsca jego pobytu?
13: Policjanci mają świadomość, że uzyskanie tego potwierdzenia także dla mołdawskiej policji może być bardzo trudne. Tamtejsze służby nie są jednak bezradne. Mogą między innymi sprawdzić, czy Romanowskiego zarejestrowały jakiekolwiek systemy na obszarze Mołdawii. Mowa o lotnisku, przejściach granicznych czy innych miejscach, w których no, chociażby jest monitoring. W ten sposób, o ile byłyby jakieś ślady, można by ustalić, kiedy i w jaki sposób ścigany polityk dostał się do Naddniestrza.
12: Tyle Krzysztof Zasada.
14: Słuchacie RMF Max Poznań.
12: Śledzimy ten temat. Lech Poznań ma poważne problemy z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrzowie Polski wystartowali z opóźnieniem, ale ich samolot musiał awaryjnie lądować w norweskim Bergen ze względu na trudne warunki pogodowe nad lotniskiem w Vagar. Pierwotnie drużyna miała dotrzeć na miejsce już dzień wcześniej, jednak pogoda uniemożliwiła start. Teraz rozegranie meczu z KL Klaksvik stoi pod znakiem zapytania. Nowa miejska strona dla krwiodawców w Poznaniu już działa. Pod adresem www.poznań.pl/oddajkrew znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje, gdzie i kiedy oddać krew, kiedy organizowane są miejskie akcje oraz jakie korzyści czekają na krwiodawców. Na stronie dostępny jest też katalog miejsc, które oferują zniżki dla osób oddających krew, m.in. teatry, muzea, pływalnie i lodowiska. Miasto przygotowało również gadżety promujące Poznań, które będą rozdawane podczas akcji poboru krwi. Aktualnie najbardziej potrzebna jest krew 0 RH-, ARH+, i ARH-. Już za chwilę aktualna pogoda dla Poznania. Zostańcie z nami.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Cały czas sprawdzamy na bieżąco prognozę pogody dla Poznania. Dzisiaj są dobre informacje pogodowe, bo mamy sporo słońca, ale też to słońce jest takie całkiem przyjemne i do 26 stopni temperatury umiarkowane. Zbliżamy się do upałów, więc w piątek i sobotę szczególnie dbajcie o siebie, o dzieci, o seniorów. Pijcie wtedy dużo wody i oczywiście stosujcie kremy z filtrem. Na termometrach już w piątek 30 stopni w Poznaniu, a w sobotę do 34. Będzie rekordowy upał.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Ta trzynastka dzisiaj wszędzie.
17: Gramy hity na maksa.
16: I na zegarze, i w kalendarzu, ale to czwartek 13. To może być całkiem szczęśliwe dla was popołudnie, jeśli będziecie z RMF Max.
18: Biorąc pod uwagę, co się działo wczoraj na niebie, czy to są jakieś znaki? Kasa do wygrania u nas.
16: Mamy 15 tysięcy, mamy najświeższe hity na lato. No i super, że mamy was po drugiej stronie. Anka i Fioła, trzymacie.
18: Do 17 razem.

0: Numer nasączony wakacyjnym słońcem. Kaigo i Kealit za nami w RMF Max. No przed nami w Polsce też kilka bardzo gorących dni, więc gdybyście potrzebowali schować się w cieniu, polecamy cień naszych palm w zabawie Casa de Palma.
1: To się może opłacać. 15 tysięcy złotych do wygrania. Zgarnęła je ostatnio Dominika. No i dlaczego weszła do gry?
2: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się udać.
0: I się udało! I Dominika już wie, że warto. Jeżeli gdzieś teraz też siedzicie, może w pracy, a może tam, gdzie wszyscy teraz pomyśleli, skorzystajcie z telefonu, wejdźcie do zabawy, bo teraz każdego maksa, każde zgłoszenie mnożymy 490 razy przez 10 minut.
1: Wysyłacie hasło Max na numer 7327369 z VAT-em, tylko kosztuje ta wiadomość 13 po 13. Czy warto wejść do gry? Ja bym się nie zastanawiała.
0: 490 razy mnożymy twojego SMS-a. 7327. Wyślij teraz hasło Max. Max.
3: Reklama.
4: Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest Casa na Palmie. Jak oni to wymyślili.
5: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
8: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
7: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Super obniżek poszukujesz? Masz to w

0: do minus 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: I po reklamie.
5: Jak pełna odkrętka.
6: Jak długi dzień pełen słońca.

0: Miu i Zalia bujają wakacyjnym czwartkiem. Dopóki się nie znudzisz, za nami w RMF Max. Kilka tysięcy osób się nie nudziło i od rana obserwowało, jak samolot z zawodnikami poznańskiego Lecha robi kółka nad Wyspami Owczymi i ostatecznie odlatuje do Norwegii. Piłkarze Lecha jeszcze nie dolecieli na Wyspy Owcze. Dzisiaj tam wieczorem mają zagrać mecz, ale mgła taka nad Wyspami Owczymi, że wylądować się nie da.
1: No, aktualnie oni są zabłąkaną owcą, która nie dotarła na te wyspy, gdzie trzeba, ale powiem wam szczerze, jak tak ostatnio patrzę choćby na ten mecz z Duńczykami, to czy przez mgłę, czy w przejrzystej atmosferze strzał do bramki, to naprawdę nie robi żadnej różnicy.
0: O, ty złośliwa.

0: w RMF Max Fly High. No wczoraj zadzieraliśmy głowę, żeby zobaczyć najpierw zaćmienie słońca, chociaż ja nie miałam okularów, więc nie patrzyłam. Przyznam szczerze,
1: wszystkim mówiliśmy, żeby mieli okulary, a ona sama nie miała. No.
0: Ale za to widziałam spadające gwiazdy. Jakby się ktoś wczoraj nie załapał, to Perseidy latają także jeszcze dzisiejszej nocy.
1: Co do tego? Szykuje nam niebo w ten czwartek? Sprawdźmy w prognozie już za moment. RMF Max.
2: Reklama. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycanot

0: sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. Kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Daj się zaskoczyć w Społem. Lody Card Door od 750 do 825 ml za 21,99. Kawa mielona łagodna, krema tradycyjna Astra 500 gramów za 26,99. Oferta ważna z aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
7: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
3: Nie widzę żadnych słabych stron.
2: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
1: Cały czas sprawdzamy na bieżąco prognozę pogody dla Poznania. Dzisiaj są dobre informacje pogodowe, bo mamy sporo słońca, ale też to słońce jest takie całkiem przyjemne i do 26 stopni temperatury umiarkowane. Zbliżamy się do upałów, więc w piątek i sobotę szczególnie dbajcie o siebie, o dzieci, o seniorów. Pijcie wtedy dużo wody i oczywiście stosujcie kremy z filtrem. Na termometrach już w piątek 30 stopni w Poznaniu, a w sobotę do 34. Będzie rekordowy upał.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu. RMF Max. RMF Max Poznań.

0: niezawodny Cyril i jego Stumbling in w RMF Max przed godziną 14. A co my dzisiaj czytamy w internetach? Chyba należy nam się wszystkim brawo. Polacy w ostatnim roku spożyli najmniej alkoholu w ciągu ostatnich 30 lat. To najniższy wynik od 3 dekad.
1: Polak to jednak jest zdeterminowany. Kto się uweźmie na coś, to...
0: Fajnie, ale no co? Co teraz z producentami ogórków kiszonych, chipsów, naprawiaczy zbitych szybek? No bo to konsekwencje.
1: Oni, słuchaj, najgorzej mają te były dziewczyny albo byli chłopacy. On już nie pisze się tych SMS-ów wspominając w stanie upojenia tylko te dobre chwile. To teraz sentymentalnie. Fukaj i Liwka.
0: Ostatnia noc na pomoście.

0: Reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżno.

0: do soboty. Mleko wybasione Mlekowita. Litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Jak najlepsze wspomnienia.

0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
1: Minęła 14, słuchajcie Flesza w RMF Max Poznań. Monika Kołutowska, witajcie. Będzie finansowe wsparcie dla Funduszu Wsparcia Cyberbezpieczeństwa. Dodatkowe miliony trafią do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także do wojskowych jednostek, które zajmują się zabezpieczeniem systemów infrastruktury krytycznej.
2: Jednostki dostają pieniądze na to, żeby miały po prostu lepsze wynagrodzenia etatowe dla ludzi, którzy tutaj pracują. Najzwyczajniej w świecie ludzie pracujący w tych jednostkach powinni dobrze zarabiać. Nie ma dobrej ochrony cyber, jak nie ma pieniądza dla ludzi, którzy pracują.
1: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na razie nie wiadomo, o jakiej kwocie mowa.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Jeśli wybieracie się jeszcze na urlop, to pamiętajcie o apteczce. Wakacje to czas wypraw w góry, nad morze, do lasu czy na rower.
3: Na każdy wypad, czy to w góry, czy nad jezioro, czy nad morze, czy nawet na zwykłą wyprawę rowerową, warto zabrać chociażby małą apteczkę, która może uratować życie nam i naszym najbliższym. Jak mówi porzekadło, nie oceniamy książki po okładce, więc nie musi być piękne opakowanie. Może być woreczek strunowy, który po prostu wszystkie te rzeczy pomieści. Ważne, żeby mieć, żeby pamiętać i wiedzieć, jak zastosować te elementy z apteczki. Lepiej niech będzie, niech się kurzy i z uśmiechem na twarzy wracamy po wakacjach, po wędrówkach, patrząc, że nic się nie wydarzyło.
1: A więcej mówił o tym ratownik medyczny Jarosław Tarnowski. Majaland to niezwykły park rozrywki, który przenosi odwiedzających w magiczny świat znanej i lubianej przez dzieci postaci pszczółki Mai. Położony w malowniczym otoczeniu park jest idealnym miejscem na rodzinne wycieczki pełne zabawy. Majaland oferuje różnorodne atrakcje dla dzieci i dorosłych, które sprawiają, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeśli macie ochotę się tam wybrać, to wejdźcie na rmfmax.pl, wybierzcie Poznań i kliknijcie zgłoś się. Podwójne zaproszenia czekają. Zostańcie jeszcze z RMF Max. Już za moment aktualna i sprawdzona prognoza pogody dla Poznania. Dowiemy się, czy będą potrzebne dziś parasole.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sprawdzamy pogodę dla Poznania. Na termometrach po południu do 26 stopni. Fajna jest taka temperatura, umiarkowana. Nie zmęczymy się aż tak bardzo, no ale jest odczuwalne jednak to ciepło i słońce. No czego chcieć więcej? Jeśli macie ochotę na jakąś dobrą kawę, na jakiś spacer, to to jest dobry moment. Jutro już będzie gorzej z tym wychodzeniem z domu, bo będą upały. 30 stopni dla Poznania na piątek, a w sobotę nawet rekordowe 34 stopnie. Przed nami upały.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Minęła druga. Warto w tej godzinie być z nami, bo zaraz zdradzimy wam, jak można wygrać wakacyjne gadżety RMF Max.
6: Anka i Fiołas, to jest lato i wszystko gra. A z nami Ed Sheeran i Martin Garrix.

0: Ten gość do robienia hitów na pewno nie ma dwóch lewych rąk. Sombr w RMF Max. A to dziś świętują osoby leworęczne. Dzień osób leworęcznych w kalendarzu. Mamy zestawy gadżetów, które chętnie wymienimy na głosówki.
1: Nie trzeba od razu mieć super skilli w lewej ręce. Wystarczy nam nagrać głosówkę, co wam się kiedyś udało załatwić na lewo. Można się przyznać, tak wiecie, anonimowo.
0: Ja wszedłem na festiwal w cudzej opasce.
1: Ładne, podoba mi się. Ja zaparkowałam parę razy auto pod instytucją, choć nie powinnam była wjeżdżać.
0: A wy co kiedyś załatwiliście na lewo? Nikomu nie powiemy. Promise, nagrajcie głosówkę na naszym Messengerze. Za najfajniejsze dajemy wakacyjne zestawy gadżetów. RMF Max.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. Kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
14: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
15: 3 godziny.
14: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
15: O, serio?
14: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
15: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
14: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
16: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Na podwórku.
2: Na imprezę.
3: Na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: dostosowali tempo do czwartkowej pracy. Temple City w RMF Max. A to ciekawostka, proszę, wakacyjna. Wiecie, że 150 osób rocznie odchodzi z tego świata po tym, jak uderza w nich kokos spadający z palmy? To częściej niż ugryzie rekin.
1: Dlatego to my trzęsiemy palmą i stoimy pod palmą, żeby złapać kokos, w którym jest dla was nagroda. Tak to rozwiązujemy, żeby było bezpiecznie. 15 tysięcy złotych dzisiaj po 16. Może wam wpaść do portfela, wystarczy wejść do naszej zabawy.
0: 7327 to ten numer, wyjątkowy numer, z którego skorzystać najlepiej trzeba teraz. Hasło Max. Wpisujecie w treść wiadomości, wysyłacie za 3,69 na 7327, a w finale strącacie bezpiecznego kokosa, z którego wyciągnąć można dziś nawet 15 tysięcy złotych.
1: Max, od naszego kokosa możesz poczuć, że żyjesz. 7327 SMS o treści Max. Tędy wchodzicie do gry.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Jak leżenie nad rzeką.
9: Jak prawdziwy spontan.
10: Jak 2 tygodnie urlopu.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
14: Sprawdzamy pogodę dla Poznania. Na termometrach po południu do 26 stopni. Fajna jest taka temperatura, umiarkowana. Nie zmęczymy się aż tak bardzo, no ale jest odczuwalne jednak to ciepło i słońce. No czego chcieć więcej? Jeśli macie ochotę na jakąś dobrą kawę, na jakiś spacer, to jest dobry moment. Jutro już będzie gorzej z tym wychodzeniem z domu, bo będą upały. 30 stopni dla Poznania na piątek, a w sobotę nawet rekordowe 34 stopnie. Przed nami upały.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
11: RMF Max.
12: RMF Max Poznań.

0: Weekend i Save Your Tears w RMF Max, to możemy też chusteczkę, Aniu, podamy?
1: Wszystkim kierowcom mamy do podania
0: trzeba chusteczką poczęstować, bo od września autostrada A2 będzie jeszcze droższa.
1: No.
0: Czy jest gdzieś sufit dla tych cen? Ciężko powiedzieć. 2 złote więcej. Od 1 września trzeba będzie zapłacić na A2.
1: Jakby się ktoś pytał, co sobie za to kupisz, za te 2 złote, to na pewno czasami trochę ulgi, kiedy na przykład jesteś nad morzem i próbujesz zlokalizować toaletę. To jest ważne 2 złote.
0: No, powiem ci, że teraz to nie pytasz, po ile przejazd autostradą, tylko czy w ratach można.

Reklama. Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach.

0: Stanach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka. Poznań. Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Daj się zaskoczyć w Społem. Lody Card Door od 750 do 825 ml za 21,99. Kawa mielona łagodna, krema tradycyjna Astra 500 gramów za 26,99. Oferta ważna z aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i

Gdy jest to konieczne, w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Minęła 15, to jest RMF Max Poznań. Monika Kołutowska, witajcie. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
3: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
2: Podpowiadała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: To jest RMF Max Poznań.
2: Lech Poznań nie dotarł na Wyspy Owcze przed rewanżowym meczem z KL Klaksvik. Pierwsza próba wylądowania na lotnisku Wagar w środę nie powiodła się z powodu złych warunków pogodowych. Drugi lot w czwartek rano wystartował z opóźnieniem, ale samolot znów nie mógł wylądować z powodu mgły i zawrócił do Bergen w Norwegii. Odliczanie do tego wydarzenia trwa. Przed nami Dni Twierdzy w Poznaniu. Więcej o programie reporter RMF Max Dawid Siwek.
4: Dni Twierdzy Poznań odbędą się w ostatni weekend wakacji. 29 i 30 sierpnia mieszkańcy będą mogli zwiedzić ponad 20 fortów, schronów i innych obiektów związanych z wojskową historią miasta. W programie m.in. oprowadzania po podziemiach, prezentacje sprzętu militarnego, zwiedzanie z latarkami oraz gry terenowe dla dzieci. Wstęp do większości miejsc jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na stronie Wizyt Poznań.
2: I na koniec w skrócie. Na torze Poznań odbędzie się setny jubileuszowy zlot greciarskich obiadków czwartkowych, poświęcony klasycznej motoryzacji. Wydarzenie łączy pasję do starych samochodów z działalnością charytatywną. A za chwilę flash sportowy. Będzie też aktualna prognoza pogody. Zostańcie z nami.
5: Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3.
6: You need to keep going, you know, no matter what. I'm happy that, you know, also the team is supporting me.
5: W finale WTA w Toronto zagra z Eleną Rybakiną. Mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki. To trzeci krążek zdobyty przez biało-czerwonych Birmingham. A kolejne szanse w memoriale Kamili Skolimowskiej. Bilety na naszej stronie. Jest też pierwszy polski medal pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu wywalczyła brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Dziś także kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich pucharach. GKS Katowice został wyeliminowany, ale w grze nadal cztery zespoły. O 19:00 Górnik podejmie Ferencváros, a Raków zmierzy się w Szwecji z Hammarby. O 19:30 Lech Poznań kontra Klaksvik, a godzinę później Jaga powalczy z Rangersami. Z kolejnym trofeum także PSG. Zawodnicy podnieśli superpuchar UEFA.
2: A gdyby tak po południu skorzystać z tej umiarkowanej aury i wybrać się na rower, brzmi jak plan. No a inni wybiorą spacer i jakąś dobrą kawę. Dzisiaj do 26 stopni. Temperatury są umiarkowane w Poznaniu, więc warto korzystać. Okulary przeciwsłoneczne oczywiście Wam się przydadzą, ale za to nie przydadzą się parasole, bo raczej bez opadów deszczu kolejne dni będą suche i takie bardzo upalne i gorące. Już jutro 30 stopni w Poznaniu, a w sobotę rekordowe 34.
0: Sponsorem programu Lato i Wszystko Gra jest firma Karlik, autoryzowany dealer Volvo w Poznaniu.
7: Wyobraźcie sobie, że mamy rok 2138. Shakira nadal nagrywa mundialowe hity.
8: I nadal ma super biodra.
7: To się nigdy nie skończy.
8: Anka i Fiołas, hity u nas także. Shakira na start po 15:00.

0: takiego pasażera, to bierzemy na pokład w ciemno. Alex Warren za nami. Pytanie, czy wy też jedziecie? Bo wam jeszcze odjedzie.
1: Pociąg do 15 tysięcy złotych. Kto odczuwa, niech wysyła. 7327. To na ten numer. I jeśli teraz wyślecie hasło Max, to gwarantujemy wam, że każde wysłane zgłoszenie pomnożymy 577 razy. Jest tylko jedno ale. Tylko 10 minut trwa runda bonusowa, pędzi szybciej niż pendolino i minie prędzej niż się spodziewacie.
0: Zatem nie czekaj, łap za telefon i teraz wejdź do gry, no bo umówmy się, 15 tysięcy złotych może wasze finanse postawić na właściwe tory. 7327. Ślesz teraz hasło Max, a my twoje zgłoszenie mnożymy 577 razy przez 10 minut.
2: Sponsorem programu Lato i Wszystko Gra jest firma Karlik, autoryzowany dealer Volvo w Poznaniu.
3: Reklama.
4: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta. Blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu. W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: I po reklamie.

0: Eminem i Rihanna w RMF Max. Za nami dzisiaj dzień osób leworęcznych. Tak przewrotnie pytamy, co kiedyś załatwiliście na lewo i chwalicie się tym w głosówkach na Messengerze.
1: Oj tam, delikatnie się zwierzacie. Oskar.
2: Cześć, ja miałem kiedyś taką przygodę, że robiłem zdjęcia dla jednego z portali. Pojechaliśmy z kolegą do Katowic na wydarzenie muzyczne, na które nie mieliśmy akredytacji i na miejscu załatwiliśmy wszystko, mówiąc, że to nie dotarło. No i na słynnej imprezie z jednym z najlepszych, najbardziej znanych DJ-ów na świecie udało nam się gościć jako fotografowie.
1: Po prostu duży obiektyw działa lepiej czasami niż opaska na festiwal.
0: A miejsce lepsze niż gdybyś bilet kupował. Piękne. Na lewo udało się co nieco też Wojtkowi.
3: Czasami udaje mi się na lewo wejść na basen letni, bo mam takie fajne chody u bardzo dobrej znajomej.
1: Słuchając Wojtka, jak można łatwo uszczęśliwić człowieka, to nawet nie jest na lewo. To jest po prostu od serca, dlatego tylko na lewo.
0: Dla chłopaków zestawy wakacyjnych gadżetów od RMF Max, o które wy też wciąż możecie powalczyć. RMF Max. Wciąż zbieramy głosówki na Messengerze, a to DubDogs.

0: jesteś, mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie, znów że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: My się nie spóźniamy i dbamy, żebyście najświeższe hity zawsze mieli pod ręką. W RMF Max, PZ jego bez nas nie zaczną. Kolejne kilka dni z upałami, ale meteorolodzy przestrzegają. Duże wahania temperatur przed nami, za dnia powyżej 30, a nocą nawet koło 12-13.
2: To jest ten piękny okres w roku, kiedy panowie wychodzimy razem na miasto. Ona ma małą torebusię, a wy niesiecie ze sobą plecak, a w środku swetery, kurteczka, może nawet termosik.
1: Dla równouprawnienia chciałbym powiedzieć, że w połowie zmiana, ale wtedy ja bym miał torebusie. To już wolę ten plecak. Zaraz szczegóły w RMF Max będzie prognoza, a tuż po niej Adam Lambert. RMF
3: Max. Reklama. Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
12: To Lego Pikachu!
11: Nie!
12: Ha? Jak to?
11: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
12: Tak!
11: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl. To się opłaca.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na rower.
3: Na koncert.
4: Na spacer.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
7: A gdyby tak po południu skorzystać z tej umiarkowanej aury i wybrać się na rower, brzmi jak plan. No a inni wybiorą spacer i jakąś dobrą kawę. Dzisiaj do 26 stopni. Temperatury są umiarkowane w Poznaniu, więc warto korzystać. Okulary przeciwsłoneczne oczywiście Wam się przydadzą, ale za to nie przydadzą się parasole, bo raczej bez opadów deszczu kolejne dni będą suche i takie bardzo upalne i gorące. Już jutro 30 stopni w Poznaniu, a w sobotę rekordowe 34.
6: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: Dobrze lecimy przez czwartek przy takich utworach jak ten. To Milky i Just the Way You Are. Tymczasem poleciała ze Świnoujścia na Giewont, ale na własnych nogach. Olivia Rusoń pokonała Polskę, oczywiście chcąc w ten sposób zebrać pieniądze dla dzieci. Fundacja Razem Przeciwko DMD zrobiła 5 km płynąc Bałtykiem, 770 jadąc rowerem i 35 na koniec biegnąc pod górę na Giewont. Wszystko bez spania w 59 godzin.
1: Szczytny cel, więc tym bardziej wielkie brawa dla pani Oliwii, ale nie potrafię sobie wyobrazić ogromu zmęczenia.
0: No, ja też nie.
1: Ja tak czuję się po sobocie spędzonej w IKEA.
0: Ciekawe porównanie. Ja to bardziej poproszę lalkę Barbie albo Funko Popa z Oliwią Rusoń.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: wyjść.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Kuba Szmajkowski.
3: Jedyną osobą, z którą rywalizowałem, to byłem ja sam i moje ego. Pani Krysia ze spożywczego po prostu dostaje zawału i nakryje się nogami, jak usłyszy, że Kuba Szmajkowski woli chłopaku. Po co mam robić jakieś dziwne historie, że to mój kuzyn albo brat?
2: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Kuba Szmajkowski. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści.

0: artyści, m.in. Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 5 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. To jest popołudnie z RMF Max, jest 16. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Na początek o uwagę prosimy kierowców podróżujących S6 w Zachodniopomorskiem. Ciężarówka zapaliła się w pobliżu miejscowości Kukinia. To jest między węzłami Borkowice, Ustroniemorskie. Zablokowana jest droga w kierunku Szczecina. Gdzie jest Marcin Romanowski? Pytamy we Fleszu RMF Max o 16. Nie mamy do tej pory informacji, że Romanowski wjechał do naszego kraju. Przekazał szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu Vadim Tiron. Przypomnijmy, do polskiego sądu wpłynęła korespondencja od ściganego za aferę Funduszu Sprawiedliwości byłego wiceministra sprawiedliwości. Z pisma oraz koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza.
2: To jest RMF Max.
1: A teraz tragiczny bilans z Ukrainy. W lipcu zginęło co najmniej 437 cywilów, a 2610 zostało rannych, poinformowała dziś misja ONZ. To najwyższy bilans od marca 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na pełną skalę. Kolumbia natomiast szacuje straty po trzęsieniu ziemi. Skala zniszczeń jest ogromna. Zginęło co najmniej 265 osób, a 496 uznaje się za zaginione. W całym państwie wprowadzono stan wyjątkowy. Poniedziałkowe trzęsienie ziemi o sile 7,4 w skali Richtera było najbardziej niszczycielskie w tym stuleciu. Poszukiwania zaginionych ciągle trwają. A na koniec cenna informacja dla przyszłych kierowców. Wydłużyły się kolejki na prawko w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Kursanci chcą zdać egzamin przed 4 września. Właśnie wtedy mają wejść w życie surowsze przepisy dla początkujących kierowców, mianowicie obowiązek okresu próbnego.
3: Każdy, kto przed tym 4 września ten egzamin zda, nie będzie podlegał tym rygorom okresu próbnego. To jest też jeden z czynników, że w tej chwili jest tak dużo chętnych.
1: Mówi wicedyrektor WORD-u w Opolu Andrzej Rak.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Dzisiaj umiarkowanie w Poznaniu. Warto wybrać się na jakąś dobrą kawkę, trochę pospacerować albo postawić na sport, jogging czy może jakiś rower. Na termometrach 26 stopni, więc ta temperatura jeszcze zachęca do tego, żeby wyjść na zewnątrz, bo jest też przyjemny i delikatny letni wiatr. Już gorzej z tymi sportami na zewnątrz będzie w piątek i w sobotę w Poznaniu, bo niestety już jutro 30 stopni. Zaczną rozkręcać się upały, w sobotę 34.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Warto być z nami po 16 w RMF Max, no bo ostatni wyciek danych może i Was dotyczyć. W łatwy sposób można to sprawdzić. Zaraz Wam powiemy, co trzeba zrobić.
7: Zamiast się stresować, zostańcie z RMF Max. Axwell i Bon, Anka i Fiołas razem do 17.

0: Łapiemy ten pogodowy vibe. W końcu przed nami afrykańskie upały. To gramy afrobitowo. DJ Godza i Jason Derulo. Za nami w RMF Max. Tymczasem Polacy muszą zmierzyć się z wielkim wyciekiem danych. Ale słuchajcie, jest prosty sposób, jak to sprawdzić. Czy wasze dane są wśród tych, które mają złodzieje?
1: Zamiast się bać, po prostu warto zweryfikować. Najlepiej w rządowym centrum Bezpieczne Dane.
0: Bezpieczne Dane. Tam się logujecie w bardzo prosty sposób i od razu sprawdzicie, czy w ostatnich wyciekach gdzieś wasz e-mail, numer telefonu czy PESEL się pojawił i to wszystko można oczywiście zastrzec.
1: Choć to takie 50-50, bo jednak 19 milionów ludzi, to umówmy się, jest ponad połowa Polaków.
0: A jest dreszczyk emocji. Ja już mam to za sobą, powiem wam. Do końca czekałem, czy pojawią się dwie kreski, czy jedna.
1: Max. Idąc tym kluczem, dodam jeszcze tylko, że warto się zabezpieczać. Można to zrobić w M-Obywatelu, zastrzegając PESEL.
0: To Dua Lipa.

0: nigdy nie zawodzi. Robin Schulz w RMF Max. Tymczasem 12 tysięcy osób obserwuje na flightradarze, czy piłkarze Lecha Poznań dolecą na Wyspy Owcze, gdzie od wczoraj króluje mgła. No, to najchętniej oglądany aktualnie na całym świecie lot w sieci.
1: Dlatego wam to mówimy, żebyście byli na bieżąco. Generalnie życzę chłopakom, żeby przeszli przez bramkę w każdym wymiarze tego określenia. Trzymam za to kciuki.
0: Byle nie własną. Trzymamy kciuki za polskie ekipy w Europie, które dziś grają. Zaraz Dawid Podsiadło. To my grać będziemy dla was. No i ktoś grać będzie o duże pieniądze w finale zabawy Casa de Palma. I to już za moment. Bądźcie blisko.
2: Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. Kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.

0: na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: I po reklamie.
6: Na koniec świata.
7: Na randkę. Nad wodę.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max.
0: Poznaj 93

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ania już gotowa do tego, by ruszyć do konkretnej palmy, a jest ich aż 26.
2: Robiłam rozgrzewkę, wykręciłam numer telefonu do dzisiejszego finalisty, no i teraz się okaże tylko, do której palmy biegnę? Jak ktoś podniesie słuchawkę. 6 sygnałów, czekamy maksymalnie.
1: Finał zabawy Casa de Palma.
3: Maksymum.
1: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas.
2: Kto po drugiej stronie, z kim mamy przyjemność?
3: Zdzisławie,
2: musimy zadać ci to pytanie, ponieważ zawsze jak słyszymy taki delikatny pogłos, gdy słuchacz odbiera telefon, to zastanawiamy się, gdzie my go złapaliśmy.
3: Z pracy.
1: Słuchaj, no to my z tej pracy cię wyrwiemy na moment. Co ty na to? Możemy zabrać cię z roboty na minutę pod palmy?
3: No dobra, jedziemy.
2: Jedziemy.
1: No dobra, 26 palm, kochany. Jedna z nich może być twoja. Wybierasz palmę, a Ania biegnie, strząsa kokosa. Co znajdziemy w środku, jest twoje. To może być nawet 15 tysięcy złotych.
3: No dobra, to lecimy.
2: My jak my, to ja lecę. A ty mówisz do której?
1: Do której palmy?
2: Od 1 do 26.
3: Do 26. Dobra, interesuje mnie palma 14.
2: 14! Dobra, to jest ostateczna decyzja, bo jak już ruszę, to nie zawrócę.
3: Nie, ostateczna, już nic nie zmieniam.
1: 14 palma, Anka biegnie, by nią potrząsnąć, a w środku zaraz zobaczymy, co będzie czekało na ciebie, kochany.
2: Leci! No pięknie!
1: Na relaksik po robocie pomoże ci w tym maszyna do popcornu!
2: Congratulations!
3: Dziękuję! Będę miał akurat drugie, akurat kino, więc nie będzie problemu.
2: No i elegancko, a pewnie byś sobie takiej maszyny nie kupił sam.
3: No na pewno nie.
1: Jedyne co sami zrobić musicie, to włączyć się do zabawy, a o resztę się nie martwcie. W kokosach zawsze są jakieś nagrody. rmfmax.pl, tu znajdziecie szczegóły zabawy Casa de Palma.
2: I możecie tam łapać losy oraz bonusy. I pamiętajcie, jutro znowu 15 tysięcy i mnóstwo innych przyjemności do wzięcia z naszych kokosów.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: końca.
1: Zostalibyśmy, jasne, że tak, z wami bez końca, jak Oskarcy sprzed momentem w RMF Max. No ale jest więcej chętnych, żeby za mikrofonem tu usiąść.
2: Więc nie ma wyjścia, trzeba zrobić miejsce. Natomiast przyjdą z przyjemnościami, więc wy lepiej bez końca zostańcie z RMF Max. Bilety choćby na Strefę 57, na której wystąpią Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, będą rozdawane w kanale nadawczym po godzinie 17.
1: Dlatego dalej przez popołudnie bądźcie blisko RMF Max, a dziękujemy za wspólne 4 godzinki.
2: Anka i Fioła, ściskamy, pa! RMF
3: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Kartdor od 750 do 825 ml za 21,99. Kawa mielona łagodna, krema tradycyjna Astra 500 gramów za 26,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Jak ognisko na działce.
18: Jak wieczór na rolkach.
19: Jak leżenie nad rzeką.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
14: Poznań 93,5 FM.
2: Dzisiaj umiarkowanie w Poznaniu. Warto wybrać się na jakąś dobrą kawkę, trochę pospacerować albo postawić na sport, jogging czy może jakiś rower. Na termometrach 26 stopni, więc ta temperatura jeszcze zachęca do tego, żeby wyjść na zewnątrz, bo jest też przyjemny i delikatny letni wiatr. Już gorzej z tymi sportami na zewnątrz będzie w piątek i w sobotę w Poznaniu, bo niestety już jutro 30 stopni. Zaczną rozkręcać się upały, w sobotę 34.
3: RMF Max.
14: RMF Max Poznań.

0: Reklama.
1: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz ty wybierz Atal Parkowo. Nowa inwestycja w zielonej części miasta. Blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii.

0: niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: I po reklamie.

0: by step, won't you give me that step by step? I...
1: Na luzie.
2: Bez granic.
3: We dwoje.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: Poznań 93.5 FM.
5: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 17. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na świeży flash. Mieszkańcy wschodniej Polski, w tym Lubelszczyzny i Podkarpacia, będą otrzymywać SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Nowe procedury alarmowania to efekt wniosków wyciągniętych po incydencie z upadkiem rakiety w Tarnawie Kolonii. Syreny zawyły wówczas, ale nie we wszystkich powiatach, a mieszkańcy nie otrzymali informacji z RCB.
1: To jest RMF Max.
5: Co najmniej jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Do eksplozji doszło w porcie w Rotterdamie w Holandii. Podczas prac remontowych na terenie firmy paliwowej eksplodował jeden ze zbiorników. A teraz Sycylia i niekończący się problem z Etną. Przez aktywność wulkaniczną lotnisko w Katanii będzie nieczynne do 2 nad ranem w piątek. Od 8 sierpnia w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Tatry na szczęście niczego nie odwołują. Z RMF Max wiecie, że przeżywają szczyt letniego sezonu turystycznego.
6: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
7: Na szlakach jest, na tych popularnych trasach, kościeliska, to tłumy. Człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką Sarnią Skałę, to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
8: Wszędzie, gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
5: Z turystami na górskich szlakach rozmawiał Maciej Pałachicki. A propos Tatry. Od 1 września będą zmiany na trasie do Morskiego Oka. Konie wożące turystów będą pokonywać krótszy odcinek, niespełna 3-kilometrowy zamiast dotychczasowych 7. Wozy zatrzymają się przy wodogrzmotach Mickiewicza, a nie jak dotąd przy Włosienicy. Ten pilotażowy program ma na celu ochronę zwierząt. A na koniec krótki muzyczny akcent. Burgas będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Będzie to pierwszy konkurs Eurowizji organizowany w Bułgarii. Piosenkarka z tego kraju, Dara, wygrała tegoroczną edycję wydarzenia.
4: A skąd to tak ciągnie?
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Monitorujemy pogodę na bieżąco i w Poznaniu dzisiaj umiarkowana aura, bardzo przyjemna, do 26 stopni. Momentami pojawia się mocne słońce, więc kierowcy, bądźcie czujni, uważajcie, miejcie okulary przeciwsłoneczne pod ręką. A jeśli chodzi o jutro, tutaj rozkręcą się upały. Nadchodzący weekend to będą rekordowe upały w Poznaniu. W piątek zacznie się od 30 stopni, a w sobotę już będzie totalnie sucho, gorąco, upalnie do 34 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
11: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie kanału nadawczego w RMF Max z Zatoru, z Parku Rozrywki.
12: Justyna Borycka,
13: Natalia Kawałuk
11: i Michał Siwek.
12: No i kochani, jeśli słyszycie te krzyki w tle, to na razie nie my, ale to się jeszcze może zmienić. Mamy dużo gadżetów, będziemy je rozdawać dzisiaj tutaj właśnie w Zatorze i bądźcie z nami, bo emocji sporo.
13: I będziemy się dobrze bawić i zmusimy Justynę do tego, żeby dobrze się bawiła, bo póki co jest lekko zestresowana, ale popracujemy nad nią, obiecujemy.
11: Zostańcie z nami.

0: To Jonas Blue i Perfect Stranger w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. Jesteśmy tacy lekko podekscytowani, przynajmniej ja się już cała trzęsę z radości.
1: Mnie kolanka też trochę zmiękły, jak u ciebie, Michał?
2: Tobie zmiękły? Jak ty zapowiedziałaś, że ty nie wchodzisz na żaden roller coaster dzisiaj?
1: Znaczy ja wchodzę, ale nie na ten największy.
2: Boże, dobrze. Kontekst. Kochani, jesteśmy w Zatorze, w parku rozrywki i tutaj też chcielibyśmy was wysłać, dlatego też w tym momencie pada hasło STOP!
0: O czym teraz myślisz? Drogi słuchaczu RMF Max, co ci przyszło do głowy, kiedy usłyszałeś właśnie to nasze pytanie? Śmiało, głosóweczki na Messengera RMF Max przyjmujemy.
1: Tak jest. Czekamy na wasze wiadomości. Z przyjemnością kogoś z was dzisiaj wyślemy. 4 bilety do parku rozrywki w Zatorze są do zgarnięcia. My tu jesteśmy dzisiaj, żeby sprawdzić, czy warto, ale chyba warto, no. Głosówki na Messenger RMF Max.
2: Wzrok wszystkich nas, kiedy pojawiliśmy się na parkingu i zobaczyliśmy, jak Hyperion jakby
0: jak tam
2: szybko
0: zasuwa,
2: jedzie.
0: Jak zakręca, no.
2: Niesamowite. Możecie też tu być, ślijcie głosówki na Messenger RMF Max.

0: To jest Alan Walker, to jest Ava Max i to jest Fate w RMF Max, bo jakżeby inaczej.
1: My dzisiaj w Zatorze, w parku rozrywki, i zastanawiamy się też, czekając tutaj na poszczególne atrakcje i łapiąc naszych słuchaczy, którzy są tutaj na miejscu, nad innymi ciekawymi miejscami w Polsce i różnymi innymi atrakcjami. Czytamy o nich. Na przykład tak trafiliśmy do Malborka, gdzie
0: piękne
1: okazuje
0: miasto.
1: Się jest... No, zaraz się okaże, czy takie piękne, bo właśnie się dowiedziałem, że istnieje tam coś takiego jak marcepanomat.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Marcepanomat.
1: Tak, tak, marcepanomat.
2: Czy powiem, że słyszałam o tym, że się na przykład jeździ do Malborka na kolonie, nie? Tak blisko
0: ale
2: morza i w ogóle.
0: Ale bardziej do zamku chyba, nie? Czy coś takiego.
2: Ale że na kolonie karne? To się nie spodziewałam.
3: Reklama.
4: Mamo, zrobimy... szarpaną karkówkę?
5: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
6: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: Poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz Ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta. Blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Poznań, ulica Poznańska 49.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. I po reklamie.
3: Jak długi dzień pełen słońca.
4: Jak wypad nad wodę.
5: Jak ognisko na działce.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max.
8: Poznań 93 i 5 FM.
9: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Shakira i Daj Daj w RMF Max, ale sobie dali, ale sobie dali.
1: Jak ja na Hiperionie dopiero co byłem, ja od początku mówiłem, że to w ogóle nie jest straszne.
0: Słuchajcie, sytuacja jest taka, Natalia z Michałem właśnie zsiedli z Hyperiona dosłownie sekundę temu. Widzę łzy, łzy szczęścia w waszych oczach. Michał, jak się czujesz?
1: Czuję się spełnionym człowiekiem, czuję, że mogę teraz wrócić do domu i powiedzieć, ja już nic nie muszę.
0: To brzmi pięknie, Natalia?
2: Ja się troszkę zmachałam, myślałam, że będzie bardziej lajtowo. Nie było, ale było super, ale się popłakałam troszkę i nie wiem, czy mam głos, ale chyba mam, chyba mnie...
0: Nie no, słyszymy cię pięknie.
2: To dobrze, ale chyba nie połknęłam żadnej muchy, więc jest sukces.
0: Wpadliście tutaj w idealnym momencie, już myślałam, że będę musiała to robić sama, ale nie. My jesteśmy tutaj całą ekipą kanału nadawczego do 20 w RMF Max, no a już niebawem 4 bilety do Energyland do kogoś z was polecą, więc zostańcie blisko.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: To jest nowość RMF Max.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. Kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka. Poznań. Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
4: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: wyjazd
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Monitorujemy pogodę na bieżąco i w Poznaniu dzisiaj umiarkowana aura, bardzo przyjemna, do 26 stopni. Momentami pojawia się mocne słońce, więc kierowcy, bądźcie czujni, uważajcie, miejcie okulary przeciwsłoneczne pod ręką. A jeśli chodzi o jutro, tutaj rozkręcą się upały. Nadchodzący weekend to będą rekordowe upały w Poznaniu. W piątek zacznie się od 30 stopni, a w sobotę już będzie totalnie sucho, gorąco, upalnie, do 34 stopni.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: To jest wspaniały przywilej móc codziennie zajrzeć do waszych głów i zobaczyć, o czym akurat teraz myślicie, ale czasem to są też myśli, z którymi my się jakoś tak nie możemy utożsamić za bardzo. Artur jest z nami.
2: Powiedz nam szczerze, o czym myślałeś, kiedy padło stop?
3: Kiedy myślałem to, zastanawiałem się, ile mój organizm jeszcze da radę pociągnąć pracę zdalną z moim prawie 2-letnim synkiem.
1: Czy jest kryzys 2-latka teraz, aktualnie?
4: Właśnie, co z tym 2-latkiem?
3: Ja myślę, że to jest kryzys, nie wiem, to jest mega kryzys, to nie jest zwykły kryzys, okay. To jest mega kryzys.
2: To jest taki kryzys, który trwa od 1 do 25 roku życia dziecka.
3: No mniej więcej chyba tak, dopóki nie opuści, nie powie do domu, że wyprowadzam się, bo słyszałem ostatnio, że tu sobie trochę pochlebię, że dobry rodzic to zmęczony rodzic, więc może być mega dobrym rodzicem.
4: Ale to super, że sobie wymieniamy takie mądrości życiowe. Ja mam natomiast do ciebie pytanie.
2: Czuję
4: o taką...
2: Czuję się jak Regina z 1670.
4: Trochę tak, ale ja mam pytanie dla tych wszystkich, którzy no, na dzieciach się do końca nie znają. W co się można bawić z 2-latkiem? Jak spędzacie sobie razem dnie?
3: Powiem szczerze, że wszystkie zabawki codziennie do południa lądują na ziemi i to jest zabawa każdą zabawką przez około 2-3 minuty. A mam tych zabawek mnóstwo, bo powiem szczerze, nie wiem czy nie wiecie, to jest mój 4. syn.
4: Gratulujemy, super!
2: Matko, można
4: to
2: by pomyśleć, Artur, że byłeś przygotowany mniej więcej na to, co się wydarzy, a brzmisz na zaskoczonego.
3: Tak, dokładnie byłem przygotowany i mówię teraz, po prostu zabawki są wszystkie
2: Boże,
3: w ruchu.
2: Artur, to ty nic tym dzieciom nie mów, że wygrałeś wejściówki 4 do Energyland i po prostu sam sobie pojedź.
3: Ja właśnie miałem powiedzieć, że ja najchętniej sam wykorzystał te jakieś bilety, żeby...
2: Sam pojedzie 4 razy po prostu.
4: Co,
2: Artur, gratulujemy ci. Tak jest, bardzo dobrze, zadbaj o siebie.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.

0: reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało!
4: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
5: W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
6: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. Kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz Ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta. Blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
10: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: I taka pogoda powinna być przez całe wakacje. Mam dobre wiadomości, ponieważ jutro powtórka z rozrywki, ale jakże przyjemna powtórka. Ale nie uprzedzając faktów, sprawdźmy, jaki będzie wieczór. Bezchmurne niebo i okolice 15 stopni Celsjusza. Przypomnę, że cały czas będzie można oglądać noc spadających gwiazd. Jutro błękit nieba do końca dnia. Dużo, dużo słońca, a na termometrach okolice 29 stopni. Ciśnienie będzie wysokie, a biometr korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: chwila po 18 i powiedziałabym, że siedzimy, nic się nie dzieje, nic ale to nie do końca dzieje. Jest prawda.
1: To jest absolutna nieprawda, bo jesteśmy w Zatorze, w parku rozrywki. Woohoo! i żałuję, że nie jestem dzieckiem, a jestem dorosłym i tak się świetnie bawię.
2: No, myślę, że mogłoby to być wszystko jeszcze dla nas większe, jeszcze wspanialsze, ale i tak jest naprawdę wow.
0: Jest
2: zielono, jest pięknie. No i kochani, my siedzimy teraz sobie pod Teatrem Egipskim, można być na końcu świata, nawet tutaj w Małopolsce, więc bądźcie z nami, bo jeszcze dużo atrakcji teraz w RMF Max, kanał nadawczy do 20. Siwek, Borycka, Kawałek, a z wami już Dub Dogs i numer Infinity. Poczujcie to tak jak my i bądźcie z RMF Max.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat w RMF Max. Przepiękna pogoda dzisiaj w Zatorze, gdzie jesteśmy plenerowo. Dużo Was tutaj naokoło. Za chwilkę będziemy rozdawać gadżety. Fajne rzeczy się dzieją, ale sprawdzamy też, co na świecie ważnego się dzieje.
1: No właśnie, problemy pogodowe w różnych ciekawych miejscach na świecie, na przykład na Wyspach Owczych, bo tutaj jakiś przypał pogodowy, prawda?
2: Mgła spowodowała, że gracze Lecha Poznań, którzy mieli tam dzisiaj grać swój mecz eliminacyjny do Ligi Europy, nie mogli tam wylądować. No i farerzy podobno, bo tak się mówi na mieszkańców Wysp Owczych, doradzali Lechowi Poznań, żeby poleciał dzień wcześniej, żeby skorzystał z innych linii lotniczych, a Lech się uparł, że my swoimi i dzień później polecimy.
1: No oni po prostu, wiesz, jak ten stary, który nie, on nie będzie pytał o drogę, on i tak pojedzie po swojemu.
2: Dokładnie. No i jest już Lech Poznań na Wyspach Owczych, całe szczęście, no ale mało brakowało, a Lech wyszedłby na... No wiecie, rymuje się z farerzy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

0: Zupełnie jakby tutaj z nami byli Fuka i Liwka. Chcę więcej w RMF Max. To Max to jest cały czas kanał nadawczy i my szukamy więcej, chcemy więcej i mamy dla was coś więcej.
1: Macie emocje i nawet już co nieco dzisiaj przeżyliście i w związku z tym chciałabym skonfrontować z wami pewną naukową ciekawostkę.
0: Dawaj.
1: Do jakiej
0: Aha.
1: właśnie dotarłam.
0: No.
1: Podobno u zdrowych osób średnie tętno na rollercoasterze, na takiej kolejce, wiecie, wzrasta z 89 do 155 uderzeń na minutę.
2: Okej.
1: Ale, co ciekawe, to wcale nie jest w tych momentach, kiedy krzyczysz najbardziej, kiedy są największe spadki albo największe obroty, tylko w momencie powolnego podjazdu, zanim jeszcze to wszystko się zacznie.
2: No, to jest, powiem tak, u zdrowych osób i u mnie tak samo było.
1: Czyli wszystko okej z tobą, jesteś zdrowy.
0: Tak. Siwek nawet ma zegarek, więc teoretycznie na jego zegarku moglibyśmy wszystko sprawdzić. Ja nie mam zegarka, ale ja to w 100% potwierdzam, bo jak już zaczęliśmy zjeżdżać tam w dół i mknąć i to ta siła G od środkowa do środkowa, czy jakakolwiek była silna, to już nie były te emocje.
1: Ale się człowiek fizyki nauczy, no.
2: Fatalnie, no bo nie włączyłem aktywności na zegarku i teraz nie ma nic.
0: To
2: trzeba włączać, szkoda, żeby się marnowało.
3: Reklama. Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Card Door od 750 do 825 ml za 21,99. Kawa mielona łagodna, krema tradycyjna Astra 500 gramów za 26,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
4: Ten leżak jest wolny?
5: Śmiało siadaj sobie.
4: To był świetny pomysł. Te leżaki na budowie.

0: Lato bez VAT w Volvo. Sprawdź szczegóły w salonach Volvo. Firma Karlik, Poznań, Franowo, Baranowo oraz showroom w Starym Browarze.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
2: 3 godziny.
1: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
2: O, serio?
1: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
2: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
1: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
3: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Ring My Bell w RMF Max. To są bęgery na wakacje. My dzisiaj wakacyjnie jesteśmy w Zatorze, w parku rozrywki. No i mamy jedno ważne pytanie, które chcielibyśmy zadać pięknej rodzinie, którą tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Cześć w ogóle wam wszystkim. Jak robi Hyperion?
1: To jest bardzo ważne pytanie na dziś. Jak robi Hyperion?
2: No
1: moim zdaniem tak właśnie robię, bo ja byłem i...
0: Ja tak robiłam mniej więcej,
1: i tak robiła
0: tak
1: Natalia u mojego boku.
0: Czy ktoś jeszcze ma tutaj ochotę zaprezentować, jak robi Hyperion? O, widzę, że tutaj mamy kandydatkę.
1: O, to tak bardziej Natalia robiła.
0: To
1: było bliżej.
0: Tak. To jest 1:1, dokładnie jak robiła Natalia. Mamy już z tego filmy.
1: Ale widzę, że poszliśmy w kierunku interpretacji, co, jak robią ludzie na Hyperionie. Czy ktoś ma ochotę bardziej pójść w taką jakby technokratyczną stronę?
0: Takie wyrazy
1: Pan
0: dźwięku
1: może.
0: Naśladowcze, te śrubeczki tam gdzieś, coś.
3: Ciężko mi powiedzieć na tą chwilę, bo...
0: Tak, no, no. Tak jest. No to moi drodzy, dla was lecą gadżety RMF Max, mamy czapeczki, mamy smyczki, za chwilkę wam to rozdamy, no i słyszymy się, mamy nadzieję, w RMF Max, kanał nadawczy do 20 dzisiaj, więc bądźcie z nami.
1: No i tak właśnie robi Hyperion.

0: I to jest Chico, Chicos and Chicas. Za chwilę coś dla was specjalnego będziemy mieli, bo my wiemy, jaka jest aura teraz, ale nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości.
1: I to jest właśnie nasz największy problem w tym momencie, że my nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Natomiast
2: ojej,
1: wiemy,
2: poza
1: że...
2: tym nie ma żadnych innych problemów. Mamy zakręcone ziemniaki, mamy frytki, jest słońce i jest ładnie. I mamy nadzieję, że w całej Polsce będzie tak pięknie, jak tutaj w tej chwili.
1: Zator Park Rozrywki, u nas piękna pogoda. My tutaj spędzamy dzisiejszy wieczór. Gdzie was wywiało, gdzie może wy jedziecie, a gdzie wy na wakacjach, możecie meldować na Messengerze RMF Max. No a my w międzyczasie, żeby rozwiązać ten problem braku wiedzy o przyszłości, zapraszamy na prognozę pogody.
3: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: Reklama.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Poznań wybiera Atal od 10 lat. Teraz Ty wybierz Atal Parkową. Nowa inwestycja w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Funkcjonalne mieszkania z dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami, balkonami i ogródkami. To przestrzeń stworzona z myślą o codziennym komforcie. A teraz kup mieszkanie i odbierz swój prezent. Szczegóły na atal.pl. Atal. Od 10 lat tworzymy dobre adresy w Poznaniu.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące.

0: minus 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: I taka pogoda powinna być przez całe wakacje. Mam dobre wiadomości, ponieważ jutro powtórka z rozrywki, ale jakże przyjemna powtórka. Ale nie uprzedzając faktów, sprawdźmy, jaki będzie wieczór. Bezchmurne niebo i okolice 15 stopni Celsjusza. Przypomnę, że cały czas będzie można oglądać noc spadających gwiazd. Jutro błękit nieba do końca dnia. Dużo, dużo słońca, a na termometrach okolice 29 stopni. Ciśnienie będzie wysokie, a biometr korzystny.

0: Drive-by w RMF Max. My też dzisiaj przyjechaliśmy kawałek, żeby przeżyć coś wspaniałego. Jesteśmy w Parku Rozrywki w Zatorze, za nami już parę fantastycznych atrakcji. No i słuchajcie, okazuje się, że stojąc w kolejce, a takich kolejek w Parku Rozrywki akurat zawsze trochę można spotkać.
1: Dużo.
2: Kilka nawet obserwujemy teraz.
0: To trzeba się czymś zajmować, bo wtedy oczekiwanie, tak mówią naukowcy, będzie się wydawało nawet 5 razy krótsze.
1: A te naukowce.
2: Ale to jest bardzo ciekawe, bo moja mama też tak zawsze mówiła. Ona mi mówiła, że jak mi się nudzi, to żebym na przykład pluła i łapała.
0: Albo rozbierz się jej pilnuj jutro.
1: Tak, u mnie to było.
2: Czas ci szybciej minie, nie będziesz się nudzić.
0: Ewentualnie idź i zobacz, czy cię tam nie ma, ale to jak wyjdziesz z kolejki, to już może się ona jednak jeszcze trochę wydłuży.
1: No to wtedy w kolejce cię nie ma i wtedy to jest problem.
0: Dokładnie.
1: Kochani, co wam rodzice mówili, jak wy się nudziliście? Bardzo chętnie posłuchamy tego. Na głosówki na Messengerze RMF Max poprosimy serdecznie.

0: Zacznijmy. Reklama.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: I po reklamie.

0: Bardzo dobra wiadomość, bo jutro nawet 30 stopni Celsjusza i błękitne niebo, dużo, dużo słońca. Nie uprzedzając faktów, sprawdźmy jeszcze, jaki będzie ten wieczór. Bezchmurne niebo, więc noc spadających gwiazd możemy zaliczyć, a na termometrach okolice 15 stopni. Ciśnienie będzie dosyć wysokie, a biometr korzystny. To a propos jutrzejszego dnia.
1: Po 19 w RMF Max, ale coś mi się tutaj nie zgadza, bo w parku rozrywki w zatorze, w którym dzisiaj jesteśmy, ja widzę bardzo dużo dzieci i one wcale nie idą spać o tej porze.
2: Bo są wakacje, co mają iść spać w wakacje wcześniej?
1: Jak słońce świeci, no.
3: Dokładnie. Nie śpi się w wakacje, tylko z latarką się książki czyta pod kołdrą.
2: Nie ma spania na wyjazdach.
1: To jest to szaleństwo, które dzisiaj chodzi. Kanał nadawczy z wami jeszcze do 20. Justyna Borycka.
2: Natalia Kawałek.
3: Michał Siwek.
1: Siema.

0: to Dawid Podsiadło na błysk w kanale nadawczym, a błyszczeć teraz będą słuchacze RMF Max i to błyszczeć będą tekstami naszych rodziców.
1: Dowiedzieliśmy się, że w kolejce, tak jak dziś jesteśmy w parku rozrywki, w zatorze tych kolejek jest dużo, szybciej mija czas, jeżeli czymś się zajmujesz. Więc co wam mówili rodzice, jak nie mieliście się czym zająć? Słuchamy.
2: Hej, witam. Jak jechaliśmy z rodzicami na dłuższą wycieczkę, zawsze kazali nam liczyć drzewa, krowy po drodze i co tylko się dało. Pozdrawiam.
0: Nie, to bardzo fajne, tylko pytanie, co liczyć w takiej kolejce, bo tutaj niewiele się dzieje. Nie wiem, ludzi dookoła liczyć, czy co?
3: Jak zaczniesz liczyć ludzi, to się okaże, że czas się wydłuży jeszcze bardziej. To chyba nie o to chodzi.
1: Co jeszcze mamy?
4: Jak się nudzisz, to idź na dach papelizać, póki jest ciepła.
1: A jesień idzie, zaraz będzie zimna, no ludzie, no spokojnie.
3: No, ale już papy to rzadko można spotkać, na szczęście. Dachówkę może trzeba bardziej. Coś jeszcze?
5: Mi go dali, że jak się nudza, to się mu pympek rozwiązać.
3: To może być niebezpieczne.
0: Ale ja bym to chciała zobaczyć bardzo.
3: Bez konsultacji z lekarzem, nie.
1: Co się wysypie.

0: Justa i Jack Style to Turn the Lights Off w RMF Max. My cały czas jeszcze w parku rozrywki. No i tutaj słuchajcie, akurat za nami roller coaster, który nazywa się F1. Nieprzypadkowo znajdujemy się w tej chwili właśnie tutaj, bo w Formule 1 dzieją się rzeczy. Polacy strong.
1: Polska górą, myślę, że możemy to powiedzieć totalnie oficjalnie. Jest to informacja, która rozgrzewa cały kraj. Marcin Budkowski, Polak z krwi i kości,
2: ale jajca,
1: stał się team principal, czyli szefem Cadillaca, amerykańskiego zespołu. Trochę znienacka, trochę znikąd w połowie sezonu, no ale moi drodzy, no to są wielkie, piękne rzeczy i ekscytacja w Polsce, no z całą pewnością ogromna. No
0: myślę, że oczekiwania też rosną w związku z tym.
2: Zdecydowanie tak. Oczekiwanie, zwłaszcza jedno, prawda, jak Polak jest szefem zespołu Formuły 1, no to pierwsza decyzja powinna być jedna. Robert Kubica powinien wrócić.
0: Robert, wróć.
1: Co oznacza, że z automatu powinien zostać mistrzem świata. Czemu
2: i
1: by nie?
2: I następnie pobić rekord skoczni na Holmenkollen. Max.
3: Reklama. Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: Kolego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Jeszcze raz!
8: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: w RMF Max i wspaniali goście przy naszym tutaj RMF Maxowym stoliku w Energylandii. Dawid, który ma dzisiaj jeszcze w dodatku urodziny!
1: 100 lat!
2: Witam wszystkich, jestem Dawid, przyjechałem z Obrowy Górniczej się pobawić. Tutaj złotówkę zapłaciłem tylko za bilet, bo urodziny mam dzisiaj, bawię się, tata tam czeka na mnie gdzieś, nawet nie wiem gdzie jest, w kolejce teraz. Miałem iść do toalety, ale trochę dłużej mi to zeszło. Pozdrawiam wszystkich z Dąbrowy Górniczej, Kamila Michniewicza w szczególności.
0: Legnicę też pozdrawiam.
1: Super, bardzo dobrze, ale słuchaj Dawid, żeby nie było tak, że wiesz, tylko się po to zobaczyliśmy, żeby pozdrowić. To jest jedno ważne pytanie, które dzisiaj zadajemy słuchaczom i wszystkim, których spotykamy w Energylandii z RMF Max. Jak robi Hyperion?
3: I w zasadzie tak, tak mniej więcej robi Hyperion, także potwierdzamy, gratulujemy, piękny dźwięk, a te gadżety RMF Max, które tutaj przywieźliśmy z Krakowa, są dla ciebie.
0: Ale to załóż od razu czapeczkę, proszę cię.
1: Tak. Załóż czapeczkę i weź dla taty, ja jestem przekonana, że tata bez ciebie nie pojechał.
2: Mam nadzieję, że nie pojechał. Pozdrawiam tatę, pan Hubert. Pozdrawiam serdecznie i tata, czekaj tam na mnie.
0: Panie Hubercie, syn, to się panu udał.

0: Porządne, wakacyjne łupanie, tego nam trzeba. Lumix i Self-Aware w RMF Max. Jeszcze trochę energii wam dorzucamy, bo ten dzień się jeszcze nie kończy. Jeszcze dużo dobrego przed nami.
1: Ale wiemy, że jest wam potrzebna też konkretna informacja na temat tego, co was czeka. Przyszłości nie przewidzimy, ale przewidzimy najnowszą prognozę pogody.
2: I trochę to będzie jednak miało znamiona przewidywania przeszłości, więc zapraszamy na naszego wróżbitę, który ma 100% skuteczność. Prognoza pogody teraz w RMF Max. RMF
3: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
8: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol!
13: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Tyle słońca w całym mieście, chciałoby się zaśpiewać. Dzisiaj i jutro bardzo zbliżona pogoda i to bardzo dobra wiadomość, bo jutro nawet 30 stopni Celsjusza i błękitne niebo, dużo, dużo słońca. Nie uprzedzając faktów, sprawdźmy jeszcze, jaki będzie ten wieczór. Bezchmurne niebo, więc noc spadających gwiazd możemy zaliczyć, a na termometrach okolice 15 stopni. Ciśnienie będzie dosyć wysokie, a biometr korzystny. To a propos jutrzejszego dnia.

0: Bittersweet Festival. Przed nami występy takich artystów jak Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell czy Rita Ora. Bittersweet Festival potrwa do soboty. Można też klasycznie potańczyć na parkiecie, a dzieje się na przykład w Słodowni Klubie w poznańskim Starym Browarze w sobotę o 22:00. Za muzykę odpowiadać będą Magda Hoffman i Kuterman. Sama Magda Hoffman to DJ-ka coraz mocniej zaznaczająca swoją obecność na poznańskiej scenie klubowej. Jej sety to przede wszystkim taneczna energia i nowoczesne klubowe brzmienia. Jeśli chcecie dobrze się bawić, to Stary Browar, Słodownia Club już w sobotę o 22:00. W klubie X-Demon już jutro na przykład specjalna oferta dla pań. Do 23:00 wstęp za free, a w środku też wszystko za free.
1: Reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
3: Yeah.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: I po reklamie.

0: Kenneth, jak wypadł nad wodę!
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Hej, cześć, witajcie w złotej godzinie zachodu słońca. Przemek Grybowski z wami na wakacjach w RMF Max. No i wakacyjna lista Hobbens, dzisiaj też premiery. Za kilka minut po raz pierwszy nowość od chłopaków z Fast Boy. Wraca także Jonas Blue, będzie tego trochę. A zestawienie dzisiaj otwierają nam Topik i Becky G. Plażowo, sorry papi.
3: RMF Max. Ten numer 10.

0: Pierwsze, mili bracia z Berlina, dla których Polska to taki trochę drugi muzyczny dom. To Fastboy, mam dla was ich mega nowość Music Sounds. Premiera tego tygodnia, czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Jak wam się wkręciło, czekam na wasze głosy na gorąco. Fastboy dziękują za wszystkie komenty i głosy na Hop. Za kilka chwil Swedish House Mafia i Lykke Lee na 8, a 9 zajmują nam dzisiaj Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata.
1: RMF Max. RMF Max. Numer 9.

słyszycie zawsze głowa w chmurach. Swedish House Mafia, Lykke Lee, nowość ostatnich dni, Happiness is so sad, to ósemka dzisiaj na liście Hot Bands. A wiecie, że czwartym takim doklejanym członkiem Swedish House Mafia miał być właśnie on, kolega ze Szwecji, Alesso. Wspiera go do dzisiaj Sebastian Ingrosso. Dobrze, że się nie zapisał, działa solo tutaj z One Republic. Po 13 latach znów razem nasza nowość w RMF Max. Alesso, One Republic, In Your Eyes.

0: zajmuje dzisiaj miejsce 7 na liście Hobbens. Jego muzyka nadaje się chyba idealnie na podziwianie nieba, spadających gwiazd. Niby tej nocy byliśmy w najwyższej fazie, w kulminacji spadających Perseidów, ale dzisiaj wieczorem i w nocy też będzie można sobie jeszcze pooglądać, a za chwilę będzie można sobie posłuchać. Wracają chłopaki z Dub Dogs. Na 6 How Does It Feel będzie też house'owa nowość od DJ-a Jonas Blue.
1: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Czeskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolni swój czas.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Yeah.

0: Poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
5: Ale ten dzień leci, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
12: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
11: Zatraź się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
12: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
11: Brzmi nieźle?
12: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
11: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
12: Zaprasza RMF Max.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestion Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestion B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestion Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: I po reklamie.
19: Tak brzmi na to na Maxa.
20: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

rozumiem, że można się poczuć jak na plaży, prawda? Po prostu jak na wakacjach. Jonas Blue również soczyście house'owo śpiewała dla niego Malif, Edge of Desire. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl. A wiecie, kto odwiedził ostatnio RMF Max? No właśnie on, Cymsu, Oskar Cyms. Co zdradził, co szykuje? Sprawdzicie także teraz na naszym Instagramie. Mamy jego nowość. Oskar Cyms debiutuje na miejscu 5 bez końca.

takim bicie to nie da się stać jak kołek. Nawet jak ktoś próbuje, człowiek od razu się porusza. Do bitów DJ-a z Manchesteru, Josh Baker i jego My Place. Więcej takiej nuty po 21:00. Jesteśmy wciąż na wakacjach, jesteście zaproszeni na wakacyjne Max Party. Już powoli rozstawiamy tutaj nasze zabawki, będziemy miksować. Jesteśmy też coraz bliżej nowej jedynki na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwiera w czwartek Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Podobno Sentino to ma w pokoju plakat MC Hammera do dzisiaj z dzieciństwa. Nie no, żartuję oczywiście, żeby się nie obraził, żeby tutaj nie wjechał, prawda, żeby nie było jakiejś gangsta sytuacji. Sentino, pozdro, spoko, Sentino, Helvilti i Żabson. Sopot czeka na wasze wsparcie i może piątkowy debiut na liście Hot Bands. A na trzecim, przy czwartku, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Na drugim, Moonlight i Fordo z USA, Alabama Ten. A na szczycie listy Hot Bands mamy numer, którym tak naprawdę zaczynaliśmy tegoroczne wakacje, może nawet skończymy. Wracają na miejsce pierwsze Shakira i Burna Boy, Die Die. One. One. One. One.

0: Daj, daj. Powrót na miejsce pierwsze listy Hobbence, Shakira, Burna Boy. Daj, daj tutaj dobrego bitu. Damy wam. Za kilka chwil startuje Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym mieście. To RMF Max Poznań. Piotr Ambroży, zapraszam. Jeśli nie wiecie, co robić w te wakacje, za chwilę będziecie wiedzieć. Jeśli macie ochotę na wieczór z muzyką, która potrafi przenieść was prosto na scenę Broadwayu, to jutro o godzinie 17 w Bazarze Poznańskim przy ulicy Paderewskiego odbędzie się wyjątkowy koncert Broadway Musicals przy świecach. Usłyszymy największe przeboje światowych musicali, tym razem w eleganckich, nowatorskich aranżacjach. Na scenie wystąpią znakomici włoscy soliści operowi, tenor i sopranistka. Będzie im towarzyszyć fortepian. To wszystko jutro o 17 w Bazarze Poznańskim. Do Poznania przyjechali ludzie z całej Polski, a nawet z tej części Europy. To wszystko za sprawą Bittersweet Festival. Jest uśmiech, jest radość, jest energia na ulicach. Bittersweet potrwa do soboty, a jutro i pojutrze m.in. koncerty i występy Robiego Williamsa, 21 Pilots, Rity Ory czy Toma Odela.
2: Reklama. Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki.

0: nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
3: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
2: Zatraź się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
3: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
2: Brzmi nieźle?
3: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
2: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
3: Zaprasza RMF Max.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Kubańczyk, Krzysio Krawczyk też by do tego zatańczył. My tańczymy z wami, witajcie wciąż na imprezie. Wieczorowo na wakacjach Przemek Grabowski na mikrofonie. Ze mną dzisiaj miksujący DJ Raf Mix. Będą klasyki i są nowości. Teraz wiralowy import z Niemiec. Poznajcie tych wykonawców, jeżeli jeszcze ich nie śledzicie. To Kitsch Creek, Blumengarten, Shirin, Dawid, Gut, Genug. Das ist gut. Zróbcie głośniej.

0: I bujamy się wszyscy przy wakacyjnym ognisku. Run, run, river, to David Guetta i Alok. No przy ognisku o tej porze to cieplej. Wieczory już chłodniejsze, ale przecież w piątek, w weekend w większości miejsc w Polsce, praktycznie w całym kraju będzie również wyjątkowo ciepło, wciąż wakacyjnie. Tak jak na naszym Max Party. Za chwilę Ed Sheeran, Martin Garrix, będzie też Avicii, jego niezapomniany klasyk Hey Brother.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz los tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jaki
6: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czyste Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

wakacje Andy Dust w Maxe Party. Wczoraj wszyscy żyliśmy zaćmieniem słońca i prawie żeśmy zapomnieli, że przecież swoje kolejne, już nieważne które urodziny, obchodziło też nasze słoneczko, czyli Robert Makłowicz. Co wiecie o Robercie? Przy okazji mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Kto doskonale zna pana Roberta? No to przypominam, jakby co, fanom pizzy z ananasem, że pizza z ananasem to nie pizza. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Dobrego Disco w nowej wersji. Producent Aich i Ring My Bell. Tak tutaj tańczymy czwartkowo w naszym Max Party. Za chwilę Katy Perry, wróci Dawid Podsiadło, ale kolejny set otwieramy taką petardą. Alan Walker ma opcję na jedynkę tego tygodnia listy Hot Bands w swoim głośnym Fate, a śpiewa Ava Max.

0: Na błysk to Dawid Podsiadło wakacyjnie w RMF Max. My nie kończymy naszej imprezy, dopiero się tutaj rozkręcamy. Za chwilę będzie bardzo szybko, powiedziałbym, że super szybko. Też niedawno miejsce pierwsze listy Hop Benz, Lumix i jego Self Away. Będzie też taneczna nowość, jaką na lato przygotowali nam Alok i Jennifer Lopez. To przed wami.
1: Słuchacie RMF Max. Nowości kinowe na weekend? Super futrzak i złośliwa wiewiórka zrobi dobrze najmłodszym. Odzyskany dla fanów polskich klimatów, a horror lalka wystraszy nawet tych, co nie boją się ciemności. Wszyscy moi wrogowie z gwiazdami. Na ekranie Matthew McConaughey i Kurt Russell na randkę? Tylko jedna noc. Ale uwaga, niektóre z tytułów tylko w wybranych kinach. Imprezowy patrol w sobotę, Przytkowice, w strefie 57, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan, Rapowanie, Bracia Kacperczyk. Brzmi jak przepis na niezapomnianą noc. Poznań, Bittersweet Festival, Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora i jeszcze więcej. Za tydzień Krasnystaw i Lato na Maxa, Grupson Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Piła. Factory of Sound Festival startuje 22. Dwie sceny, cała noc tańca, monumentalne hangary. Jest z czego wybierać i co robić. RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie

0: 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czystej gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: I po reklamie.

zrobiła nam klimat wieczorowo na szeroką wodę, to Roxy plus Faust. Robimy wam imprezowy klimat. Witajcie po 22. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Nasze wieczorne sety to nowości, ale także klasyki. Teraz numer, który zna cały świat. No wszyscy znają. Przyznajcie się, kto kiedyś tańczył Alice DJ. I niezapomniane Better of Alone. Zróbcie głośniej.

Kylie, Give Me One More Chance, ale w jakim fajnym remiksie dzisiaj w Max Party, to oczywiście Accent. Jeżeli kochacie klasyki, no to wrócimy do muzyki Lil Kelly, I Follow Rivers, tańczymy do dzisiaj. Będzie też jeden z największych hitów tego lata już oficjalnie. David Guetta zremiksował Kicior Milky, Just The Way You Are. Będzie imprezowo, house'owo, ale słuchajcie, jeszcze w tej godzinie będzie też mega trance'owa nowość od Armina Van Burena, to przed wami.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato.

który w trakcie tego lata powrócił do nas w nowej wersji, a odpowiedzialny za ten sukces jest David Guetta. Tutaj na przeróbce Milki Just The Way You Are. W ogóle to są jego wyjątkowo rekordowe wakacje. Produkuje nie tylko swoje numery, ale też wiele remiksów. Wspiera innych wykonawców. No ostatnio także przecież David Guetta i Bibi Rexha. Był nawet taki moment na liście Hot Bands, kiedy David Guetta miał swoje 3 produkcje w zestawieniu. Armin Van Buuren nie miał jeszcze takiego rekordu, ale ma nową trensową petardę i też czeka na wasze wakacyjne głosy. Armin Van Buuren otwiera nasz kolejny set. Nasza nowość, śpiewa Sasha Everlasting.

0: Czadu po prostu, Shakira i Burna Boy. Mamy wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się, czy pojechać jeszcze w sierpniu nad morze. Nasze, polskie. Warto, bo w sierpniu Bałtyk potrafi być cieplejszy niż powietrze o poranku. Woda oddaje ciepło wolniej niż ląd, dlatego po chłodnej nocy wejście do morza może wydawać się zaskakująco przyjemne. Można sobie tak to tłumaczyć. Jeżeli będziecie nad morzem, gdziekolwiek, no to wciąż czekamy na wasze kartki pocztowe, które wakacyjnie możecie wysyłać do RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

nas kręci nowość od Davida Guetty, śpiewa Bibi Rexa, Sad Girls. Kręcą nas także spadające gwiazdy. Wiadomo, że to całe apogeum spadających Perseidów było ostatniej nocy, ale dzisiaj wieczorem i głęboko w środku nocy też będzie można jeszcze zauważyć, jak sobie tam przelatują. Tak więc wypatrujcie i tańczcie razem z nami. Nie kończymy w kolejnym secie w Max Party Dub Dogs. Wróci także Rihanna i Calvin Harris. RMF Max.

0: 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

No Lies on Poli Dua Lipa w naszym kolejnym secie w Max Party. Witajcie po 23:00, no o tej porze wieczorowo, w szczególności w sierpniu, to chłodniej, ale szykują się naprawdę rekordowe ciepłe dni. W Hiszpanii nawet 40, no u nas też ciepło, może nie aż tak, ale będzie bardzo ciepło w piątek, w sobotę i w niedzielę. To taka przypominałka, jak mówiły nasze babcie, gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. Poczekamy, sprawdzimy, czy się sprawdzi. Teraz posłuchamy fajnej, jeszcze wakacyjnej nowości od Szwedów z projektu Jubel, ich Ocean House.

Edward Maja i jego Still Your Love na kolejny wieczór spadających gwiazd. A jak tak siedzicie, wypatrujecie, to czy męczą was komary? Już wiadomo, jak to jest. Komary lokalizują nas m.in. dzięki dwutlenkowi węgla z oddechu. Reagują także na temperaturę ciała i związki wydzielane przez skórę, jeżeli ładnie pachniemy. No można zmienić perfumy, ale oddychanie to chyba trudno wyłączyć. Jakoś damy radę z tymi komarami. Może ten kawałek je odstraszy. Kid Laroi i Kelani w naszym kolejnym secie w RMF Max. Girls!

od Eda Sheerana, ale dzisiaj w remiksie, który zrobił DJ Dark. Wyobraźcie sobie, że Ed Sheeran był przekonany, że będzie artystą jednego przeboju. Jak dobrze, że się pomylił i jest z nami, chociaż teraz na muzycznej przerwie. Za to Toby Romeo nie jest na żadnej przerwie. To ten DJ, który reprezentuje oficjalnie Austrię, no i też nie jest artystą jednego przeboju. To kolejny jego nowość w naszym kolejnym secie w Max Party. Toby Romeo, Fly High.

klimat wieczorowo zrobili nam DJ Goya i Jason Derulo, ich wakacyjny hicior Mi Chico. Teraz oficjalna jedynka w wielu miejscach wciąż na świecie, czyli DJ Hurzel. Okazuje się, że to on jest najbardziej rozchwytywanym, poszukiwanym artystą muzyki tanecznej ostatnich miesięcy.

Afrohausowo zamykamy ostatni set dzisiaj w Max Party. Topik i Becky G, Sorry Papi. No sorry, ale musimy kończyć. Dzięki, jak jest fajnie, to czas zawsze leci za szybko. Wracamy jednak jutro i czekamy na wasze podpowiedzi. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać SMS-em na 3001. Otwieramy piątkowy wieczór wspólnie. Nasz piękny czas na wakacjach. Max Party także jutro od 21. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Zapraszamy, do usłyszenia, cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.